jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony.

0: Brutalnie pobili Ukraińców dwóch mężczyzn zatrzymanych we Wrocławiu. Konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. Polka ofiarą zamachu w Berlinie. Polscy strażacy pomogą Hiszpanom. Trwa walka z potężnymi pożarami. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Złapani za brutalne pobicie, wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o udział w pobiciu obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z osiedli we Wrocławiu. Pobita para trafiła do szpitala.
1: Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
0: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Wiadomo, że mężczyźni byli już wielokrotnie notowani. Policja szuka jeszcze trzeciej osoby, która również brała udział w pobiciu Ukraińców. Chcę jasno powiedzieć, w naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Każdy człowiek ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie, napisał w apelu w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Polski konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. To 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacje o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o powstaniu warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
0: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została również córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął w niedzielę podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem Państwa Islamskiego. Polscy strażacy ruszą w czwartek do Hiszpanii. Tamtejszym służbom w walce z żywiołem pomogą doświadczeni ratownicy m.in. z Olsztyna i Wielkopolski. Więcej o tym z Poznania Paweł Adamczewski.
3: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
4: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
3: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
0: Wylot zaplanowano na 30 lipca.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Zebrali materiał genetyczny niedźwiedzi z całego pogranicza polsko-słowackiego, m.in. sierść, by poznać ich liczbę. W akcję zaangażowali się przyrodnicy z kilkunastu instytucji, w tym parków narodowych w Tatrach.
6: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Coś, co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach, owszem, prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
0: Mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi prowadzone były w 2024, ale tylko w Tatrach. Wtedy doliczono się 64 zwierząt.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my już od rana liczymy czas. 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
8: Witajcie, zapraszamy Was do godziny 9. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
8: Teraz Tina Turner, za chwilę kartka z kalendarza.

0: usłyszy.
1: Rasputin i Bonnie M na antenie Radia Plus. Dzisiaj 28 dzień lipca.
2: Sprawdźmy, kto dzisiaj świętuje, czyli obchodzi swoje imieniny.
1: Są to Ada, Alfons, Antoni, Celsjusz, Macieja, Melchior, Nazariusz, Samson, Świętomir, Tymon, Tymona, Urban i Wiktor.
2: Długa lista dzisiejszych solenizantów, ponieważ zabrakło nam jubilatów.
1: Ale nie, ja tam jakiś znalazłem. Afroman. Jest taki, co śpiewał Because I Got High. Because I Got High.
2: No, dobrze ci idzie.
1: A tuż po mistrzostwach, no, wypada wspomnieć, urodziny obchodzi Harry Kane.
2: O, to taki piłkarz.
1: Angielski zresztą.
2: Dobrze, domyślam się. 12,5 minuty po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
3: Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie Królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości. I wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
4: Dzisiaj w Ewangelii spotykamy się z wyjaśnieniem przypowieści o chwaście. Ta Ewangelia skłoniła mnie do takiej refleksji, mianowicie, że przez grzech stajemy się siewcami chwastu. Mój grzech, moje grzeszne przyzwyczajenie, czasami mój nałóg albo cecha, nad którą nie chcę pracować, nie mam ochoty się z nią zmierzyć, może zasiewać chwast. Mój grzech zasiewa chwast. Skupmy się dzisiaj na tym grzechu, który rozsiewa zło wokół mnie i postarajmy się ten chwast spalić. Pochodźmy z tym i zobaczmy, w jaki sposób ja rozsiewam chwast. W jaki sposób ten mój grzech, którego często nie pragnę, ale dokonuję, staje się miejscem rozsiewania chwastu.
5: Reklama. Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak!

0: Lady Punk mniej niż zero na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 6. Wybieramy się do Włoch, tam w góry i patrzymy amfiteatr. Myślimy sobie, och, to arcydzieło takie.
1: No, amfiteatr stare. Mi się tak z Grecją kojarzy, chociaż no, z Rzymem też, no, no i co?
0: No i się potem okazuje, że ten amfiteatr jest wybudowany przez pewnego Włocha, który tak 20 lat budował i potem, że tak powiem, fałszywie odkrył nagle w lesie, że jest amfiteatr. Ale w ogóle bardzo dziwna historia. Pan się nazywa Roze Franca. Mhm. No jak się Franca nazywa, to od razu wiadomo. Nie, no żartuję oczywiście. W każdym razie zbudował fałszywy amfiteatr, przez 20 lat oszukiwał miasto i turystów, że odtąd prawdziwy. Potem się ktoś
1: dopatrzył. A co jest fałszywy? Nie zbudował, czy co?
0: No nie, no myśleli, że odkryli artefakty. Aha. A to nie fakty. Były takie, że on to sam wybudował.
1: Rozumiem.
0: Nie, że to nowożytna myśl jest, a nie starożytna.
1: Dobrze.
0: I pieniądze brał i oszukiwał turystów. I oni sobie zdjęcie robili, myśleli, że to tam już kiedyś jakiś Rzymianin ze swoimi ludźmi wybudował, a to się okazało, że niekoniecznie.
1: I domyślam się, że jak ktoś przyjechał, jakiś artysta, ale w końcu to jeszcze fałszował. Jak fałszywy, no, to fałszował.
0: No tak, ale co może człowiekowi strzelić do głowy, żeby takie rzeczy robić w lesie?
1: No, wiesz, no, ludzie mają różne pomysły, żeby tam przytulić kawałek grosza.
0: No tak. Ale tym razem skazano go na więzienie, więc chyba była jakaś bardzo poważna i gruba sprawa. 26,5 minuty po 6 poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Biorąc już teraz dla nas Be My Baby.
1: Ja kiedyś byłem w takim parku rozrywki, znaczy obok takich dużo parków było i był zamek.
0: A
1: i
0: miniatura pewnie jakaś.
1: Nie, duży zamek, taki ładny. Myślałem, że to zamek jest. I okazało się, że to zbudowany ze środków unijnych właśnie teraz, żeby stał taki zamek.
0: No, żeby ludzie nowy sobie zdjęcie mogli zrobić.
1: A tam smok wyskoczył z niego nawet.
0: Co ty powiesz? Gdzie ty łazisz?

0: Szczegóły za chwilę, ale już zdradzę teraz, że słońca coraz więcej, temperatury coraz wyższe, kropelki i deszczu nie będzie raczej.
1: I żeby tak nie wiało jak wczoraj.
0: Wiało?
1: Trochę rzucało tymi, no jeszcze tak. Nie liśćmi, ale gałęziami trochę tak. Dobrze, czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa walka z potężnymi pożarami na zachodzie Europy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii i we Francji. Pod Marsylią zginął strażak, który walczył z pożarem lasu. Z kolei na północy Portugalii rannych zostało 3 strażaków. We Francji i Hiszpanii w sumie ponad 400 tysięcy osób objęto nakazem ewakuacji lub zostało zmuszonych do pozostania w domach. Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy, informuje polskie MSZ. To odpowiedź na słowa Władimira Putina w sprawie rzekomego planu podziału terytorialnego Ukrainy. Resort oświadczył, że sugestie Moskwy stanowią prymitywną próbę dezinformacji. Za nami wszystkie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin wygrało wczoraj u siebie z Piastem Gliwice 2-0.
1: To cieszy, że taki początek jest zanotowany, ale wiadomo, że ważniejszy jest koniec. A do końca jeszcze daleka droga, no ale mamy te 3 punkty i to cieszy.
0: Mówił po meczu trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. W następnej kolejce zespół z Lubina zagra na wyjeździe z Legią, a Piast u siebie podejmie Wisłę Kraków.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. 5 miesięcy więzienia za skatowanie królika. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie okaleczenia królika Marcysia. 21-letni sprawca został skazany na 5 miesięcy więzienia. Krakowski sąd orzekł wobec niego także 15-letni zakaz posiadania zwierząt oraz 10 tysięcy złotych nawiązki. To na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Przypomnijmy, do bulwersującego zdarzenia doszło w lutym tego roku. Mężczyzna pociął kilkumiesięcznego królika nożem, obciął mu uszy i połamał łapy. Następnie porzucił zwierzę w pobliżu dworca głównego w Krakowie. Udało się go ustalić dzięki analizie nagrań z monitoringu. W Krakowie dobiega końca letnie zgrupowanie polskich koszykarek przed kopmiaczami kwalifikacyjnymi do przyszłorocznego Eurobasketu. Po 12 latach przerwy biało-czerwone chcą ponownie znaleźć się w gronie najlepszych, dlatego w pocie czoła trenują na hali krakowskiej AGH.
3: Mimo że pewne rzeczy powtarzamy, mimo że pewne schematy są dokładnie te same, które były pół roku temu, to faktycznie każdy dzień przynosi nam co innego. Na pewno do poprawy jest na dzisiaj nasza kondycja.
2: Mówił Karol Kowalewski, trener kadry. Po zgrupowaniu koszykarki udadzą się na Litwę, gdzie w czwartek i piątek rozegrają 2 mecze towarzyskie. Ich rywalami będą Finlandia i Litwa. 14 stopni wskazują o poranku termometry w Krakowie. Za oknami przewaga chmur, delikatnie pokropiło. W ciągu dnia przejaśnienia i cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Momentami uwaga na dość silny wiatr z kierunków zachodnich. Na barometrach 1021 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś obojętne.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A skoro ładna pogoda, to za chwilę idziemy do lasu. Uprzedzam Kasię z pytaniem, o czym myślę. O lesie.
6: Dobrze, fantastycznie. O tym za chwilę. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Ale wcześniej zagramy Belinda Carlisle, Silky in the Sand.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Minister klimatu zainaugurowała działalność lasu społecznego. Co to takiego? To zwykły las, ale mający funkcje rekreacyjne, edukacyjne i zdrowotne. I to zaraz obok miasta. Czyli jak się zrobi pogoda, to społeczeństwo będzie z lasu korzystać i straci on bardzo fajną funkcję wyciszającą. W przeciwieństwie do lasu dzikiego, w którym można spotkać w lesie dzika. No i wtedy las nie jest społeczny, bo na drzewo każdy zmyka. Ale ja najbardziej chciałbym się dowiedzieć, jaka w lesie społecznym jest społeczność kleszczy. Bo to wyjątkowo społeczne zwierzę. Jak się w tuli, to nie puści. Zresztą i komary są społeczne, można powiedzieć, moja krew.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
10: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Edyta Górniak oczywiście w Radio Plus One and One.
1: A to jeszcze jednego doprosimy. Jeszcze jeden One, czyli Artur Boczarski opowie nam o tym, co wydarzyło się tego dnia w historii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii i tę datę uważa się za początek I wojny światowej. Tego dnia w roku 1998 w Warszawie zmarł Zbigniew Herbert, wybitny poeta i pisarz, autor m.in. cyklu Pan Cogito. A Karol Wojtyła w roku 1948, właśnie 28 lipca, przybył do swej pierwszej parafii w Niegowici. 5 grudnia 1965 roku papież Paweł VI beatyfikował skromnego pustelnika znanego u nas jako Charbel. Powiedział wówczas: eremita z gór Libanu to pierwszy wyznawca pochodzący ze wschodu, którego umieszczamy wśród błogosławionych według reguł obowiązujących w Kościele katolickim, symbol jedności wschodu i zachodu. Charbel przyszedł na świat jako Józef Maclouf 8 maja 1828 roku w rodzinie bardzo ubogich libańskich wieśniaków. W roku 1859 został maronickim księdzem, a 16 lat później rozpoczął życie pustelnika. Już wtedy był uważany za świętego przez tych, którym pomagał modlitwą. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w roku 1898. Dziś jednoczy wokół swojego grobu chrześcijan i muzułmanów, a miejsce spoczynku Charbela w Anaja w górach Libanu jest dziś celem wielu pielgrzymek.

0: Nie licha filiżanka, co?
1: Poczekaj,
0: na naszym profilu facebookowym.
1: Niech rzucę okiem i wzrokiem.
0: A niech będzie filiżance, w kubku byłaby za duża. A proszę, proszę, jaka filiżana.
1: A powiem ci, że widziałam taką, plądrując Dolny Śląsk. Szliśmy do jednego z takich miejsc, gdzie wytwarzane są takie filiżanki, bo trwa produkcja specjalnej filiżanki dla Radia Plus.
0: Aha,
1: ja już ją widziałam, nawet mam zdjęcie, ale nie mogę na razie niczego ujawniać. Tajemnica handlowa.
0: A wy zajrzyjcie na nasz...
1: I takie filiżany też tam były.
0: Na nasz profil facebookowy, taka filiżana właśnie i pytanie, czy lubicie zrobić sobie tak dużo herbaty albo kawy i po prostu... Przepraszam za słowo, mogę o poranku? No. Żłopać i żłopać.
1: Można. No to napiszcie nam o tym koniecznie, a za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości.

0: Radio Plus Kraków.
1: Ośmiolatek topił się w łódzkim akwaparku. Lekarze walczą o jego życie. Jest odpowiedź Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wniosek o ekstradycję. Jeszcze kilka dni drogi. Na Jasną Górę zmierza góralska pielgrzymka. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze walczą o życie ośmiolatka, który topił się w łódzkim akwaparku. Ratowników zaalarmował jeden z kąpiących się mężczyzn.
2: Pogotowie ratunkowe przywiozło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ośmioletniego utopionego chłopca. Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
1: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Akwapark zabezpieczył nagrania z monitoringu. Sprawą zajęła się policja.
3: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
1: Informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Chłopiec był uczestnikiem wakacyjnego kursu pływania. Organizatorem jest zewnętrzna firma i to pod opieką jej pracowników znajdowała się grupa dzieci. Zbigniew Ziobro odpowiada na wniosek o ekstradycję. Jestem gotów na rzetelną, uczciwą i bezstronną weryfikację zarówno zarzutów kierowanych wobec mnie, jak i całego politycznego kontekstu tego postępowania, napisał były minister sprawiedliwości. Ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by Ziobro trafił do Polski? O tym nasz reporter Michał Rawa.
4: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA. Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
5: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do Sądu Federalnego.
4: Mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ceny paliw znów pod lupą. Donald Tusk zapowiada możliwy ruch rządu. Premier poinformował, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
6: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
1: Na światowych rynkach ropa wyraźnie tanieje, ale to nie przekłada się na razie na ceny w Polsce.
7: Czy obecna cena paliw wpływa na to, jak często Państwo korzystacie z samochodu?
8: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
9: Oczywiście, że wpływa.
7: Czy mniej Pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
9: Tak, dużo mniej.
1: Zdaniem ekspertów ceny paliw mogą wzrosnąć do około 8 zł za litrę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nimi jeszcze kilka dni drogi. W stronę Jasnej Góry zmierza 45. pierwsza góralska pielgrzymka. W tym roku górale idą pod hasłem "Po owocach ich poznacie".
10: Po pierwsze, można odkryć, przynajmniej dla mnie, górala, swoje korzenie, pochodzenie i tożsamość. Mam z tyłu głowy wejście na samą Jasną Górę, kiedy można się pokazać paradnie w swoim stroju góralskim. Także jest wiele atutów, które zachęcają do tego, aby iść właśnie nie z inną, tylko z pielgrzymką góralską.
1: Mówił Karmelita Bose ojciec Mariusz Wójtowicz. Na Jasną Górę górale dotrą 31 lipca.
11: Z oknami w Krakowie bez zmian, pochmurno i 14 stopni. W ciągu dnia więcej słońca i cieplej. Według prognoz maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z kierunków zachodnich. Warunki biometeo są dziś obojętne. Na barometrach 1021 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: I już 5 minut po godzinie 7, to znaczy, że pierwsza godzina poranka z Radiem Plus za nami. A jeżeli ktoś do nas teraz dołączył, no to witamy, zapraszamy.
13: Witajcie, Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Za chwilę Wenus, teraz Eric Carmen i Hungry Eyes.

0: Please Got It, ona to ma 12,5 minuty po godzinie 7, poranny program Radia Plus.
1: No właśnie, my w takim pośpiechu, tutaj jakaś duża kawa, niektórzy takie szybkie espresso wypijają, w biegu, wszystko w marszu, a nasz organizm cierpi, dlatego badacze, teraz znajdę skąd oni są, ale generalnie badacze mówią, żeby jeść powoli.
0: I no tutaj ja tego nie umiem niestety.
1: Tak?
0: Jak mi coś smakuje, to po prostu 2 minuty nałykam się powietrza,
1: widzisz,
0: zamiast ogryźć.
1: A badacze mówią, zaskoczę wszystkich, że to nawet 20 do 30 minut powinien trwać posiłek, no bo to jest tak, że jak szybko jemy, to już pomijam to, że słabo przeżuwamy i to w ogóle się gorzej trawi.
0: No po prostu połykamy, no.
1: Ale jak szybko jemy, to nasz mózg nie zdąży zareagować.
0: I że kiedy już stop,
1: on już jest już najedzony, syty, to ta informacja, zanim ona trafi z powrotem, to my już zdążymy cały talerz zjeść.
0: Nawet kiedyś chyba jakiś przepis słyszałem, ile razy mam jeden gryz pokąsać, porzuć.
1: A jak jest dobre, to jest fajnie tak sobie rzuć.
0: Ale to tak trochę, nie wiem, mi jak smakuje, to muszę pochłonąć.
1: Ale masz rację, no. Też jak jestem głodny, właśnie jestem głodny, hungry eyes przed chwilą jeszcze mi zbudziła apetyt dodatkowo, to się szybko je, to się tak nie da. No.
0: Dla psów i kotów jest taka mata spowalniająca jedzenie, dla ludzi jeszcze nic nie wymyślili.
1: A daj spokój,
0: chyba
1: jest taki też...
0: Chyba, że do ryżu.
1: Taka kulka, czy takie urządzenie się trzeba dobrać do tych smakołyków dla psów. Ja nie wiem, że zwariował, jakbym miał coś takiego z nerwów.
0: Rozszarpał.
1: No.
0: No dobrze, jedzmy powoli.
1: I uwaga.
0: W ogóle się nie śpieszmy, bo po co? Robota, nie zając i tak dalej.
1: Tak jest, taką tabelkę mam. Pośpiech, telefon, telewizor, stres, hałas, nieregularne pobory posiłków, to wszystko wyrzucamy do kosza.
0: Jak najbardziej tak. 14,5 minuty po godzinie 7, poranny program Radia Plus, który
1: idę na śniadanko, będę za 20 minut.
0: O nie.
2: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99.

0: Nanam, kochacie, kochanie moje, na antenie Radia Plus wspominamy Korę, która odeszła od nas 28 lipca 2018 roku.
1: To już 8 lat, odeszła zdecydowanie za szybko, jeszcze mnóstwo wspaniałych utworów, piosenek i całej swojej osobowości mogła nam zostawić, także dzisiaj kilka ciepłych słów o niej właśnie ma nam na antenie Radia Plus.
0: I jeszcze niejednokrotnie Korę dzisiaj usłyszymy na naszej antenie. A teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozę pogody 28 minut po 7.

0: Plus Kraków. Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zabił swoją żonę i sześcioro dzieci, po czym odebrał sobie życie. Na początek strzelanina w USA w stanie Michigan. Do tragedii doszło w miejscowości Grand Haven. Mężczyzna po zamordowaniu członków swojej rodziny podpalił dom. Służby ustalają okoliczności i motyw zbrodni. Rosja pod zmasowanym atakiem dronów. Prawie 400 bezzałogowców leciało tej nocy w stronę Moskwy i obwodu moskiewskiego, poinformował mer rosyjskiej stolicy. Jak twierdzi, większość została zestrzelona w odległości kilkudziesięciu kilometrów przed stolicą, a około 80 pod samą Moskwą. Zamknięte zostały największe rosyjskie lotniska. Wciąż duże jest ryzyko ponownego ataku. Polskie wybrzeże przyciąga coraz więcej turystów z Czech. Ten sezon ma być pod tym względem rekordowy. Jak informuje Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej, Polska staje się dla Czechów drugą Chorwacją. O rosnącej popularności Bałtyku decydują m.in. niższe ceny niż w Chorwacji i dobra infrastruktura drogowa.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Remont pierwszej części mostu kotlarskiego zakończy się wcześniej niż zakładano. Wszystko wskazuje na to, że jeśli pozwolą warunki atmosferyczne, fragment przeprawy od strony Nowej Huty będzie gotowy już dziś po południu. Jak podaje krakowski magistrat, do 3 sierpnia most będzie można wykorzystywać bez utrudnień. Po tym okresie ponownie zostanie wprowadzony tam ruch jednostronny. Zardzewiałe ramy, brak kół i zajęte stojaki to codzienny widok na wielu miejscach w Krakowie. Oszacowano, że na ulicach zalegać może do 1000 porzuconych rowerów. Do akcji wkroczył anonimowy aktywista, który u stóp Wawelu zamontował instalację nazywaną krakowskim niedasizmem, mówi Marcin Dubnicki, prezes Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów.
2: Chodzi o rowery, które są pozostawiane i nieużywane na stojakach. To rowerzystów denerwuje, szczególnie w miejscach, gdzie dużo osób parkuje i brakuje po prostu miejsca.
3: Strzeliśmy procedurę na ponad 600 rowerów. Tych rowerów jest więcej w Krakowie.
1: Dodał Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. W przypadku decyzji o usunięciu zalegającego w mieście roweru służby postępują w nim identycznie jak z wrakiem samochodu. Za utylizację odpowiada Zarząd Transportu Publicznego wraz ze Strażą Miejską. W Krakowie w końcu wyjrzało słońce, choć termometry ani drgną, nadal 14 stopni na plusie. W ciągu dnia cieplej, według synoptyków maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny z kierunków zachodnich. Na barometrach 1021 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś obojętne.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Przypominamy, że idziemy szlakami podziemnych tuneli, tajemniczych tuneli na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia słuchajcie naszej zabawy, a my też mamy pytanie przed śniadaniem, przed ósmą.
5: Tak, i na pewno je zadamy, więc proszę być z nami. Teraz Fleetwood Mac, Little Lies, za chwilę Scott McKenzie, San Francisco. Be sure to wear some flowers in your head.
4: Pięknie.
5: In your hair chyba, tak? Nie pamiętam. No dobrze, to co? Z kwiatami we włosach lecimy w stronę słońca.

0: wziął i polas. Nie wiadomo skąd się wziął, tak
1: jestem,
0: naprawdę.
1: Jestem, wróciłem przecież z tym
0: nie
1: śniadaniem.
0: Nie do tobie, mówię o waranie nad jeziorem, nad jeziorem Degarda.
2: No, a, Garda. Nad
0: Gardą. No. Otóż w tej prowincji pojawił się waran i on chodzi, łazi na sobie. Mhm. Tylko nie mogą go złapać i wiedzą, że jest, ale nie widzieli.
2: A komu to przeszkadza?
0: Chodzi o to, że jak ugryzie taki waran, to nie jest mała jaszczurka. To już jest porządne gadzisko. No to jak ugryzie, no to mogą być problemy. W związku z tym zakazali ludziom wychodzić z domów, a to przecież upał jest gorąco. Wokół mnóstwo kampingów, bardzo popularna.
2: Co tam zakazali? Ja byłem nad jeziorem Garda. No. To cudowne jezioro. Bardzo duża przestrzeń. Ludzie teraz pojechali na wakacje. Jak to zakazali wychodzić?
0: No po prostu.
2: Przez tego warana?
0: Tak, waran krokodylowy, inaczej papułaski. Według informacji zebranych przez lokalne władze może osiągać wagę do 20 kg. No to taka chodząca walizka, no. Mhm. No tylko trochę większa.
2: No tak, no.
0: Trzeba uważać. A właśnie, zwierzę ma gruczoły wydzielające toksyny i w tym jest chyba problem.
2: Taka toksyna. Ciekawe, czy jest pokojowo nastawione,
0: no właśnie, ja
2: czy
0: nie sądzę, żeby się na turystę połasił. On po prostu jest w stresie trochę chyba, bo się znalazł w jakimś dziwnym.
2: Ale właśnie
0: miejscu,
2: o to chodzi, że jak zwierzę w stresie, to może zaatakować. To jest ten paradoks niestety.
0: Od czego mają karabinierów? Niech złapią, odłowią i tyle. No.
2: Ja cały czas nie wiem,
0: i wyślą z powrotem.
2: Karabinier ma ten karabin, czy nie? Ale lepiej niech nie używa. Może niech odłowią lepiej.
0: No dobrze, za chwilę Eurythmics i Halina Frąckowiak. Ja nie wiem, dlaczego w lecie takie dziwne rzeczy musimy opowiadać. A to papuga gdzieś uciekła, a to wara, na to krokodyl.
2: Ale ja teraz znalazłem mnóstwo informacji, które mają alarmujące tytuły. No. Wielki smog na wolności na przykład.
0: O.
2: No to waranie.
0: Chyba przesadzili. Strach ma wielkie oczy. Eurythmics za chwilę, Sweet Dreams, będzie Halina Frąckowiak, a my zadamy pytanie przed śniadaniem, przed godziną 8 w Radiu Plus.
3: Reklama.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizo w Krakowie. Zapraszamy 29 lipca od godziny 9 do Centrum Siewna przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w Centrum Siewna przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
3: Reklama.

0: To Radio Plus, za 6 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Przepraszamy, bardzo są wakacje, jesteśmy z Kasią leniwi trochę i nawet nie chciało nam się dokładnie policzyć, czy to dzisiaj pół metek, czy jak, ale jesteśmy gdzieś tak w połowie wakacji.
0: Jakoś tak będzie.
2: 28 lipca w kalendarzu, więc napiszcie nam, czy jesteście po i jak było. Czy przed?
0: Jak będzie? Czyli jakie macie plany?
2: 691-141-141 do zdobycia wspaniały plażowy i nie tylko ręcznik Radia Plus.
0: Tak jest, polecamy. Naprawdę warto taki mieć. Przyda się na pewno, nawet jeżeli jesteście już po wakacjach, bo przecież i na basen można powieść, i na trening. Za chwilę na naszej antenie...
2: Zbiornik wodny zawsze się jakiś znajdzie.
0: Otóż to, a i upały idą takie już do kąpieli jak najbardziej. Za 5 minut 8, teraz Demis Russo z Goodbye My Love Goodbye, a na SMS-y czekamy pod numerem 691-141-141. O, w takiej Grecji taki ręcznik, można zadać szyku.
2: Na SMS-y czekamy.

0: Mała czarna na rozruch, pisze Dawid, a propos tego kubła, który na naszym profilu facebookowym, tej filiżany wielkiej, z której pani coś popija. Basia napisała: rano tylko kawa w filiżance 500 ml, to taka specjalna na pobudkę. A po pracy już termos z herbatą 1,5 litra.
1: Anita, nasz kubek przedstawiła na zdjęciu. Bardzo się cieszymy.
0: Cieszymy się. A wracając do Barbary, to chyba nie było jakieś bardzo brzydkie słowo, bo też napisała: zdecydowanie żłopie.
1: Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dziś mają pożegnać się z partią. Zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Nie żyje 61-latek. Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim. Rekrutacja trwa. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 40 parlamentarzystów pożegna się z partią. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dziś zatwierdzić wykluczenie posłów, którzy nie podpisali specjalnego oświadczenia i zdecydowali się na pozostanie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które zostało powołane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Od kilku dni politycy PiS-u wzajemnie obrzucają się oskarżeniami, a partia przechodzi najpotężniejszy kryzys od lat. Odbija się to w sondażach, bo z najnowszego badania Polster dla Superekspresu wynika, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów.
2: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
3: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
2: Politolog Mateusz Zaręba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
4: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
2: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim. W trakcie jednej z ewolucji auto miało przejechać na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Kierowca stracił jednak nad nim panowanie i przejechał po 61-latku. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
5: W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów.
1: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Przeprawa przywróciła też ciągłość drogi krajowej numer 40. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
6: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
1: W Głuchołazach nadal widać ślady powodzi. Premier zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Na Podkarpaciu brakuje 340 chętnych. Rekrutacja trwa od początku lipca.
7: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji na terenie województwa.
1: Powiedział nam Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całym kraju.

0: Termometry w Krakowie nieco drgnęły, 15 stopni za oknami, jednak nadal przewaga chmur. W ciągu dnia przejaśnienia i cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z kierunków zachodnich. Na barometrach 1021 hektopaskali. Biomet obojętny.
1: To już Umberto i to Tabi. Ciao Siciliano, ciao!
2: Ciao, ciao! Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9 w Radiu Plus. 5,5 minuty po 8. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.
3: Kto rano wstaje?

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Małgorzata się zabezpieczyła, bo jak zapytaliśmy, czy przed wakacjami, czy po, napisała i przed, i po. No właśnie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Co to za rozpusta? Już były jedne, teraz będą następne.
1: No po to było, no tak. Że z wnuczkami, tak, na działce?
3: Tak, byliśmy z mężem z wnuczkami na działce, a teraz jesteśmy trochę w domu.
1: Bardzo tam narozrabiały?
3: Nie, to są dwa aniołki, bo to są bliźniaczki.
1: No to dobrze.
3: I one są takie bardzo grzeczne. Powiedziały, że na przyszły rok tygodnie chcą tam być.
2: O, proszę, czyli się podobało.
3: Tak, a jedna to nawet by chciała tam zamieszkać.
1: No, pewnie. A przed to znaczy, co będzie jeszcze w planach?
3: Wyjeżdżamy w takim trzecim tygodniu sierpnia. Mhm. W góry, do Zakopanego. Mhm. Mąż trochę będzie chodził, ja tam tylko trochę malutko na wiktorówki sobie podejdę, a po południu na baseny termalne właśnie się wybieramy. Zawsze jak jesteśmy tam, to musimy się wymoczyć.
2: Pewnie, że tak. Jak jest okazja, jest taka możliwość jak najbardziej.
1: No i ten nasz ręcznik się przyda. No i
3: no,
1: fantastycznie.
3: Przyda się właśnie, no. Przyda. Super.
2: No to super. To pakujemy, wysyłamy i fajnego wyjazdu życzymy.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: I nawet jak już ten ręcznik dotrze, to później tak nam napisz, już tak na luzie, jak było.
3: O. Dobrze, napiszę.
2: Będzie nam miło. 14 minut po 8 w Radio Plus.
0: Reklama. Uwaga, tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
4: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizo w Krakowie. Zapraszamy 29 lipca od godziny 9 do Centrum Siewna przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres: Maxizo w Centrum Siewna przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Maxizo, wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
5: Co jest lepsze od rabatu? Rabat i niższe rachunki. Na Wzgórzach gotowe mieszkania kupisz z rabatem do 66 tysięcy złotych, a dzięki nowoczesnym ekotechnologiom zapłacisz mniej za ich utrzymanie. Cicha okolica blisko Krakowa i rodzinny kredyt mieszkaniowy także dla singli. Na Wzgórzach. Komfort, który się opłaca. www.jwc.pl.
0: Reklama.

0: Byłaś, widziałaś?
1: Co, gdzie?
0: Nie. No, na tej Odysei.
1: No, nie, a słyszałem, że to dzisiaj...
0: Nie wybierasz
1: się? Że to jakiś hot dog opakowany w filet mignon? Znaczy się, że strawa kiepska, tak naprawdę.
0: A to akurat cytat mojego dobrego kolegi, który tak? w jednej z gazet właśnie tak napisał. W każdym razie, jeśli chodzi o... No, pani jedna słusznie napisała, że to połączenie pompatyczności z powierzchownością.
1: Aha.
0: A ta pani, to nie byle jaka pani, Emily Wilson, ona kilka lat temu przetłumaczyła Odyseję, znaczy własne tłumaczenie zaproponowała na angielski i ze zdumieniem dowiedziała się, że reżyser Christopher Nolan właśnie z jej tłumaczenia skorzystał, kręcąc tę wielką epopeję, przenosząc na ekran, na świat filmu. I jak ona liczyła, że może tam 1000 egzemplarzy sprzeda się tej tłumaczenia, to się okazało, że jak reżyser sięgnął po jej właśnie wersję,
1: to poszło.
0: Milion już teraz sprzedała tych Odysej, że
1: no
0: tak
1: powinna
0: powiem.
1: Z nim trzymać jednak sztamę.
0: Fajnie, że, fajnie, że ludzie czytają, ale ona sama powiedziała, że film jej się niezbyt
1: nie
0: podobał.
1: Mhm.
0: Na przykład nie było kilku wątków, które sprawiają, że ta epopeja jest tak wielka.
1: Ale pewnie ogląda się wzrokowo dobrze.
0: Wzrokowo tak, no. Chociaż tu też wczoraj czytałem jakieś zarzuty.
1: Nie.
0: Generalnie jak się wstaje na 6 do radia, to oglądanie 3-godzinnego filmu... Ale to było w środeczku, króciutko tak się oko na chwilę przymknęło.
1: No dobrze.
0: Bywały takie filmy, które przespałem w połowie.
1: Słuchaj.
0: Obejrzałem.
1: No, powiem tak, są takie filmy, które po prostu trzeba obejrzeć prędzej czy później, nie ma się może co śpieszyć, ale na pewno na liście filmów do obejrzenia u mnie będzie.
0: Polecamy, bo to głośny film. Zobaczymy, jak się to na Oscary przełoży, ale to jeszcze kilka miesięcy ładnych zostało. Gramy dalej, Cyndi Lauper w Radio Plus.
1: Girls just wanna have fun.

0: Filiżanka tak wielka, że można się w niej wykąpać.
1: Tak? No. Na pewno jakby się człowiek zalał czymś takim, to wszystko do zmiany. Dobrze, dzisiaj na naszym profilu facebookowym z czego pijemy? Ja tylko herbatę i to... O, Piotr napisał, że z tureckiego samowaru, ale jaki ładny.
0: O, proszę.
1: Masz tam podgląd?
0: No, widzę.
1: No.
0: No.
1: Katarzyna napisała zdecydowanie herbata z kubka, kawka z filiżanki, również filiżanka Radia Plus. I to dużo tych filiżanek w ciągu dnia.
0: No to ja przypomnę, że my to produkujemy takie teraz fantastyczne, że dopiero na jesień wam pokażemy, bo ja widziałam, cykl produkcyjny jest bardzo długi. I to ceramika bolesławiec, to mogę już chyba powiedzieć teraz.
1: Czekamy.
0: Coś wyjątkowego dla was, kubki takie piękne.
1: Czekamy, niedługo się u nas pojawią, a na razie w 8:30 we wtorek czas na wiadomości w Radio Plus.

0: Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Łódzkiem, groźny wypadek na A1. Na wysokości miejscowości Leżajna bus uderzył w bariery energochłonne. W sumie w wypadku uczestniczyły 4 pojazdy, wiadomo, że są ranni. Są spore utrudnienia na trasie w kierunku Gdańska, korek ma już kilka kilometrów. Wołodymyr Zełenski ma się dziś spotkać z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Według harmonogramu amerykańskiego prezydenta liderzy spotkają się w gabinecie owalnym o 15:30 czasu polskiego. Od ostatniego spotkania przywódców minęło dużo czasu. Ostatni raz widzieli się pod koniec 2025 roku. Wenezuela liczy straty po czerwcowym dwukrotnym trzęsieniu ziemi. Uszkodzeniu uległo prawie 90 budynków uznawanych za dziedzictwo kulturowe tego kraju. Według władz na odbudowę potrzeba 20 miliardów dolarów. Od dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego można zobaczyć, jak wyglądała powstańcza moda. Blisko 100 eksponatów trafiło na wystawę Splot, czy sukienka może być mundurem. Wystawę będzie można oglądać przez rok.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Bazylika Dominikanów z aresztowaniem. Trwa remont elewacji frontowej kościoła przy Stolarskiej. Prace są konieczne, bo świątynia ma spore ubytki w kamieniu i cegle. Będą one czyszczone, uzupełniane. Zostanie też odnowiona kruchta.
2: Jest to spore przedsięwzięcie i finansowe, i techniczne, bo fasada liczy kilkadziesiąt metrów wysokości, więc trzeba ustawić ogromne rusztowanie, a później będzie naprawa ubytków ceglanych, kamiennych, zwłaszcza sterczyn na szczycie tej fasady, które zaczęły się kruszyć kilka lat temu, zaczęły opadać fragmenty kamienia, cegieł, więc konieczne jest naprawienie tego wszystkiego.
1: Mówi ojciec Paweł Klimczak, przeor klasztoru Dominikanów w Krakowie. Pierwszy etap remontu potrwa do listopada, drugi rozpocznie się w przyszłym roku. Na czas prac wprowadzono zmiany. Wejście do kościoła można tylko bocznym wejściem przez furtę lub krużganki. Urząd Miasta przypomina, niedługo aplikacja karty krakowskiej zostanie wygaszona. Termin to 10 sierpnia. Wtedy przestanie funkcjonować jako nośnik uprawnień karty krakowskiej. Zastąpi ją aplikacja mKraków. Magistrat uspokaja, że wszystkie zniżki, dostęp do biletów okresowych i inne uprawnienia karty krakowskiej pozostaną bez zmian. Wystarczy zainstalować aplikację mKraków. Za oknami w Krakowie bez zmian, pochmurno i 15 stopni na plusie. W ciągu dnia przejaśnienia i cieplej. Według prognoz maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są dziś obojętne. Padać już nie powinno. Na barometrach 1021 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, z kierunków zachodnich.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Już się odzywają pierwsze osoby w sprawie tych kubków z Bolesławca.
5: Nie, nie, to trzeba poczekać, bo ja mówię, to proces produkcyjny jest bardzo, bardzo długi. No dobrze, dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Diane Warwick, za chwilę Heartbreaker, Chesney Hawkes, potem The One and Only.

0: Czesny Hawks, the one and only na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Człowiek jak idzie do lasu albo gdzieś na spacer, to się musi naprawdę dobrze na rozglądać, bo czasem można trafić coś, co jest zupełnie wyjątkowe. Tak jak 10 lat temu chyba ponad, mieszkaniec okolic, niech no tu sprawdzę, Bochni chyba, tak? Miastko, o. To takie miasto. Znalazł zupełnie przez przypadek monetę, która się potem okazała po latach dopiero, że to jest taka moneta, że są trzy tylko takie w Polsce.
1: I ja myślałem,
0: złota,
1: że ty coś...
0: w dodatku czyste złoto, co wyszło na lekcji chemii, wcześniej był jubiler i to w ogóle cała historia...
1: Myślałem, że o jakichś egzotycznych zwierzętach będziesz powiedzieć, jak waran albo coś innego, a ty moneta w lesie?
0: No wiesz, człowiekowi złoto przed oczami czasem zaświeci. No.
1: I co, trzy
0: ona była brudna w ogóle, on ją wrzucił do jakiegoś wazona, dopiero potem się okazało, że chyba trochę tam błysnęło. Rodzice powiedzieli, a weź tam sprawdź, co to jest tak naprawdę, się potem po latach okazało. Nie wiem, co się stało z tą monetą, pewnie trafiła do muzeum, ale no tak, początkowo leżała ubłocona gdzieś tam. Takie skarby można znaleźć.
1: To jest człowiek, który posłuchał swojej mamy, już nie chodzi o to, żeby wziął i tam poszedł gdzieś z tym, ale mama mówi, patrz pod nogi. A tam zawsze jakaś
0: telefon.
1: Moneta może się znaleźć. No.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Saragossa, Bentaga, Du, wet, love is all around.
1: W ogóle jak idziemy do lasu, to telefon zostawmy gdzieś.
0: Jak to zwariowałeś, a jak potem po GPS-ie do domu trafisz.
1: A, że jak zgubimy
0: się. Poza
1: tym
0: pineskę możesz zrobić do samochodu, drogę ci potem wskażę.
1: Pineska w lesie?
0: Ja tak raz kajaka szukałam.
1: A to dobre,
0: prawie
1: no.
0: Prawie bezludna.
1: Mówię do takiego lasu, który znamy, gdzieś robimy jakieś kółko i wiemy, gdzie jesteśmy.
0: No to też
1: a z drugiej strony teraz są takie aplikacje, że jak się jakieś roślinę znajdzie, to można od razu zdjęcie zrobić i wiesz, co to jest.
0: Ci mówi, to jest to i tam to jeść albo nie jeść i tak dalej.
1: Albo iść dalej.
0: Trochę ta, że tak powiem, elektronika i technika się przydaje. Za chwilę na naszej antenie wet.
2: Reklama. Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na Zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na święcie Ziemi Gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Saragossa Band na antenie Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 9.
1: Izabela napisała, że piękna jest ta duża filiżana, która na naszym profilu facebookowym. Nie nasza, to pożyczyliśmy obrazek od kogoś.
0: Filiżana z samego rana.
1: Tak jest. Ja w zastępstwie z roku takiej mam 4 kubeczki, w każdym coś innego.
0: O proszę, i tak wszystkie na raz, czy każdy do czegoś innego?
1: Ja domyślam się. W jednym jest kawa, w drugim jest cukier, w trzecim śmietanka i to wszystko to można połączyć.
0: No dobrze, niech będzie. Fantastycznie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wracamy jutro po 6.
1: Do usłyszenia.

0: Plus Kraków. Pięć osób trafiło do szpitala. Groźny wypadek na A1 w Łódzkiem. Połamane drzewa i zalane drogi. Podkarpacie walczy ze skutkami wichur. Jest już prawie gotowy. W Konotopiu powstaje najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pięć osób trafiło do szpitala, poważny wypadek na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Piątek i Stryków bus uderzył w barierę.
1: Doszło w tym samochodzie do awarii, opony wystrzału, kierowca nie zdołał opanować samochodu i uderzył w barierę energochłonne. Kierowca tego samochodu jest trzeźwy, no niestety pięć osób trafiło do szpitali na diagnostykę, ich życie nie zagrożenie bezpieczeństwo.
0: Mówi Mariusz Kowalski z Policji w Łęczyce. Chwilę później doszło tam do kolejnego zderzenia.
1: Na jezdni zatrzymała się cisterna, auto ciężarowe, aby udzielić pomocy. Za tym samochodem zatrzymała się osobówka. Niestety trzecie auto nie zdołało wyhamować i uderzyło w osobowy samochód, a ten następnie w ciężarowy.
0: Ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem. Korek ma kilka kilometrów długości. Setki interwencji strażaków, połamane drzewa, zablokowane drogi i uszkodzone linie energetyczne. To skutki burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Trudna sytuacja m.in. na Podkarpaciu, gdzie strażacy interweniowali ponad 130 razy, głównie w powiatach niżańskim i mieleckim.
2: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Na szczęście nikt nie został ranny.
0: Mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Według prognoz w najbliższych dniach powrócą do nas upały. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach. A eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie coraz drożej.
3: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
4: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
3: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
5: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
3: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
0: To był Michał Rawa, dziękujemy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej jest już prawie gotowy. 55-metrowy monument z tarasem widokowym powstaje w Konotopiu na Kujawach. To prywatna inicjatywa przedsiębiorcy Romana Karkosika i jego żony. Na razie figurę można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
7: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
8: To może być nowa atrakcja turystyczna.
7: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
9: Robi wrażenie ta wielkość.
10: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
9: Ale to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
0: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Prawie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Och, Pretty Woman i Roy Orbison na początek tej godziny.

0: i Super Trooper w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 9 teraz na zegarze. Jeśli chodzi o te światła, to będą dzisiaj skierowane na Was przede wszystkim. A to dlatego, że na Was, na słuchaczy Radia Plus, a to dlatego, że właśnie jeden ze słuchaczy, Edward, odwiedzi nas dzisiaj, a później odbierze swoją nagrodę w naszym konkursie Pokaż jak się ruszasz. Pamiętacie, to było całkiem niedawno, przy okazji Wimbledonu. Tą nagrodą główną było między innymi lekcja tenisa z Kasią Kozimor. I to się dzisiaj wydarzy. Edward razem z Kasią wpadną do nas najpierw do studia, a później pobiegną na kort i będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Ale to nie jedyna atrakcja dzisiaj, bo przypominam, że trwa nasz konkurs Szlak Tajemniczych Podziemi w Radio Plus i za moment szczegóły. Radio
1: Plus. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na Zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na święcie ziemi gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
11: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
10: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
11: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
6: Reklama.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Odkrywamy razem z Wami ten szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Przypominam, że trwa piąta edycja konkursu, nad którym mamy patronat konkursu Zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. I te podziemia Dolnego Śląska kryją mnóstwo historii. Na szlaku jest 15 miejsc, które trzeba odwiedzić, żeby wziąć udział w tym konkursie. Ale żeby wziąć udział w naszym konkursie, o konkursie, nie trzeba na razie jeszcze niczego zwiedzać. Trzeba trochę wiedzieć. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Szlak Tajemniczych podziemi w Radiu Plus i proszę tam kliknąć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, bo hotel Zamku Książ, tuż tak z widokiem właściwie na zamek i pobyt w tym hotelu to jest atrakcja i niesamowita, ale też przede wszystkim nagroda, weekendowy pobyt dla dwojga w takim właśnie hotelu Zamku Książ, a do tego jeszcze są wejściówki na szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i ja dzisiaj takie będę dla Was miała. Na radioplus.pl, przypominam, jest specjalny formularz, proszę wypełnić i dać sobie szansę. Autorka lub autor tej jednej z najciekawszych odpowiedzi dzisiaj, a te, które już zostały zgłoszone, również biorą w tym udział, także trudne mam zadanie do wybrania jednej osoby na dziś. Potem będzie trzeba odpowiedzieć na 5 pytań i tak do piątku. I w piątek mamy finał. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
7: Co jest lepsze od rabatu? Rabat i niższe rachunki. Na Wzgórzach gotowe mieszkania kupisz z rabatem do 66 tysięcy złotych, a dzięki nowoczesnym ekotechnologiom zapłacisz mniej za ich utrzymanie. Cicha okolica blisko Krakowa i rodzinny kredyt mieszkaniowy także dla singli. Na Wzgórzach. Komfort, który się opłaca. www.jwc.pl.
0: Reklama.

0: chcemy być sobą i perfekt. Na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: Reklama.

0: PiS ma dziś oficjalnie wyrzucić ponad 30 posłów Mateusza Morawieckiego. Opanowano ogromny pożar w Żyrondzie na południowym zachodzie Francji. W Gdańsku trwa 766. jarmark Świętego Dominika. Jest 10. Marcin Bartnik. Na początek jednak tragiczny wypadek na Mazowszu. Na krajowej 62 zginęła jedna osoba. Trasa Łochów-Wyszków jest zablokowana w pustych łąkach. Jak opisują policjanci, kierujący Hondą na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Ofiara to kierowca auta osobowego. Ranny został też kierowca tira. By dostać się do ekspresowej S8, trzeba skorzystać z objazdów przez Brok. Prawo i Sprawiedliwość ma dziś oficjalnie zatwierdzić wykluczenie ponad 30 posłów rozłamowców, którzy nie podpisali lojalek. Możliwe, że jeszcze dziś powstanie nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbiera się o 17:00. Były premier zapowiedział, że jeśli dojdzie do usunięcia polityków z PiSu, nie będzie czekał z decyzjami w Sejmie. Mateusz Gołębiewski.
1: Jeśli dzisiejsze głosowanie zakończy się wykluczeniem, posłowie mają jeszcze dziś spotkać się i rozpocząć tworzenie własnego klubu. Do jego powstania potrzeba minimum 15 posłów, a środowisko byłego premiera deklaruje, że skupia około 40 parlamentarzystów. Nowy klub byłby całkiem spory, przyznaje politolog Mateusz Zaremba.
2: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
1: Obecnie klub PiS liczy 186 posłów.
0: Mamy też najnowszy sondaż. Jeśli były premier Mateusz Morawiecki stworzyłby ugrupowanie Rozwój Plus, zagłosowałoby na niego 4,9% badanych, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster opublikowanego w Superekspresie. Koalicja Obywatelska nadal pozostaje liderem z wynikiem niemal 32% głosów. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość 21,5%. Wreszcie dobre informacje w sprawie pożarów we Francji. Żywioł w Żyrondzie, który od 22 lipca strawił już 42 tysiące hektarów, jest ustabilizowany, poinformowała prefektura tego departamentu na południowym zachodzie Francji. Władze oceniły, że miniona noc była spokojna. Przypomnijmy, w walce z ogniem rannych zostało już 93 strażaków, zniszczonych zostało 240 budynków mieszkalnych, ewakuowano łącznie 220 tysięcy osób. Tymczasem do Hiszpanii poleci w sobotę polska ekipa z Wrocławia, Poznania i Olsztyna, zapowiada Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
3: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję w sprawie utworzenia grupy ratowniczej do udziału w działaniach ratowniczych na terytorium Królestwa Hiszpanii. Ta grupa o nazwie Hiszpania 2026 wyjedzie w pierwszym etapie do działań 1 sierpnia. Będzie brał udział około 105 strażaków.
0: Polska grupa ratownicza ma pozostać w Hiszpanii do końca sierpnia. Teraz podwójny transport z Kanady do Gdańska. W kartonach z odzieżą ukryta była prawie tona marihuany o wartości 46 milionów złotych. Po odbiór kontenera nikt się nie zgłosił. Na razie nikogo nie zatrzymano w tej sprawie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: 3 tygodnie smaków, muzyki i sztuki. W Gdańsku trwa 766. jarmark Świętego Dominika, jedno z największych letnich tego typu wydarzeń w Polsce. Atmosferę wydarzenia sprawdzał nasz reporter Iwo Pastuszka.
5: Dopiero zaczęliśmy i oglądamy i fajnie, że tu jest bliżej. Te starocie są tu niż tam. Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
6: Tłumy jak zawsze, albo nawet większe z roku na rok. Tylko ja też się zawodzę troszkę, ponieważ na jarmarku w sumie nie ma nic nowego. Zawsze są te same rzeczy, tylko o wiele droższe z roku na rok.
7: To jest europejska produkcja ogólnie z XX wieku. Marek Kuciak, jarmark gdański, tak, początek niektóre połowa XX wieku. Seria jest takie stare. Nowa lokalizacja bliżej centrum jednak tego długiego targu. Jest bardzo duży napływ ludzi.
0: Jarmark Świętego Dominika potrwa w Gdańsku do 16 sierpnia.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Can you feel the love tonight? I Elton John na początek.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A na tym szlaku kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi. Podziemna trasa turystyczna kopalni Świętego Jana w Krowicy. Do tego Time Gates, Bramy Czasu w Jeleniej Górze. Do tego jeszcze projekt Arado, podziemia Zamku Książ, stara kopalnia w Wałbrzychu, sztolnie walimskie Rize, podziemne miasto Osówka, twierdza Srebrna Góra, twierdza Kłodzko, podziemna trasa turystyczna w Kłodzku. Do tego jeszcze Złoty Stok, czyli kopalnia złota w Złotym Stoku, jaskinia Radochowska, a kopalnia uranu w Kletnie i podziemna trasa turystyczna w Bystrzycy Kłodzkiej. 15 jest ich i warto wszystkie odwiedzić, bo można wtedy zdobyć na przykład rower elektryczny i to jest nagroda główna w konkursie Zostań zdobywcą szlaku tajemniczych podziemi Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. 15 miejsc na szlaku do odwiedzenia i ten konkurs trwa do końca października. I te pieczątki, które zbierzecie na trasie, one przechodzą także na przyszły rok, jeżeli w tym roku nie uda wam się zdobyć wszystkich, więc warto odwiedzać w swoim tempie, w swoim czasie, ale przede wszystkim nie tylko po to, żeby zdobyć nagrodę, ale żeby zanurzyć się w tej historii, zanurzyć się, właściwie to zejść, odkopać ją, odkryć w ten sposób. A my w Radiu Plus mamy patronat nad tym konkursem i do tego mamy też konkurs nasz. Można zdobyć, to jest nagroda główna, weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ i do tego jeszcze pozwiedzać różne obiekty, które są na trasie Szlaku Tajemniczych Podziemi. I dzisiaj do kogoś z was zadzwonię. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę w nim odpowiedzieć, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do zamku, a później czekać na telefon ode mnie, odpowiedzieć na 5 pytań, tak lub nie, no i dać sobie szansę, żeby zdobyć tę nagrodę główną, czyli pobyt dla dwojga w hotelu Zamku Książ.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

0: I Don't Wanna Dance, Eddie Grant w Radio Plus. Lato z notą nostalgii. Może ten Eddie nie chce tańczyć, ale nasz Eddie Edward będzie dzisiaj tańczył na korcie razem z Kasią Kozimor. Dzień dobry.
1: Ja nie wiem, czy to będą tańce. Dzień dobry. Witam.
2: Dzień
1: Edward
2: dobry,
1: jest z nami.
2: Wszystkich.
1: Laureat naszego konkursu. Pokaż, jak się ruszasz. Edward pokazał zdjęcie z kortu. Napisał, że nie, to opowiadałeś mi na antenie, że u siebie na ogródku zrobiłeś sobie siatkę i ćwiczysz serwis. Dobrze pamiętam?
2: Tak, takie małe karo sobie wytyczyłem. Wymierzyłem, prawda, wysokość, no i ten piłek miałem z 70 i tak uderzyć 70 razy to trochę ręka boli.
1: O, tak.
2: Ale powiedzmy, że tam z 5 razy mi się udało powtórzyć cel.
1: No dobrze,
2: cel,
1: kto te piłki potem zbiera?
2: A, i to taki mój patent, kupiłem sobie na giełdzie w Słomczynie autentyczną sieć rybacką, którą założyłem na drzewach i po prostu ona mi łapała piłkę.
1: No wariat sportowy, prawda?
0: Tak, sportowy świr. Ale no dobrze, właśnie. Dzisiaj przed wami właściwie to już nie będzie nawet lekcja.
1: Nie, bo właśnie to nie będzie...
0: była lekcja, ale okazuje się, że tutaj to będzie
1: jednak
0: już
1: sparing, tak?
2: No, myślę, że tak.
1: No to zagramy na punkty, tak?
2: Znaczy, ja będę starał się przebijać na tą drugą stronę.
1: Dobrze, ja
2: i
1: będę
2: trochę
1: się starała,
2: pobiegać.
1: Żeby wracało. Fantastycznie. No to co, za chwilę zabieram się na kort, a tutaj jeszcze prezent, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli rakieta prosto dla ciebie. Zobacz, sprawdź, czy ci pasuje.
2: Nie, no rakieta jest...
1: Rakieta jest nowa.
2: Wybitna.
0: Naciągnięta.
2: Naciągnięta.
1: Już jest tak,
2: Powiem, że firmę, którą lubię.
1: O, no to fajnie trafiliśmy.
2: Kiedyś też tak.
1: Kolorki też niczego sobie,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak, ja zawsze uwielbiam wszelakie kolory, szczególnie tej firmy.
1: Super.
2: One mają naprawdę fajne.
0: To ja jeszcze zapytam, Edwardzie, czy ty jakoś jesteś przygotowany psychicznie, mentalnie, czy wcześniej był trening jeszcze, skoro dzisiaj ten mecz?
2: Zawsze staram się rozciągać, bo moja córka jest po medycynie i krzyczy na mnie.
1: I ma rację.
2: Krzyczy
1: bo
2: na
1: tak się
2: mnie,
1: najczęściej
2: tak.
1: Kontuzje rodzą, kiedy człowiek jest nierozgrzany.
2: I też takie miałem doświadczenia, że kazali mi rzucać piłką lekarską prawo, lewo. Tak,
1: dobrze,
2: też. Kurczę, ja chcę grać, a nie rzucać piłką. No ale już wiem, że to trzeba zrobić, także tak, jestem gotowy.
1: Ja tu widzę ogień, także to idziemy na kort.
0: Ja czekam na relację, jak
1: szaleją
0: to wam aorty, wszystko
1: jak
0: poszło.
1: To było, idziemy na korty, tak. O.
0: Piękne.
1: To Maryla Wydowicz śpiewała, też lubi poszaleć na cegle.
0: To prawda. Więc życzę wam powodzenia i czekam na te relacje i na zdjęcia, które później pojawią się na naszym Facebooku. Wszystkiego dobrego, dzięki.
2: Dziękuję pięknie.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, Bobby McFerrin w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a Kasia Kozimor i Edward, nasz słuchacz, pobiegli na korty tenisowe klubu Olszynka Grochowska, bo to tam rozegra się ich mecz. Na relacje będziemy czekać na profilu naszego radia, czyli na Facebooku Radia Plus. A ja po 11:00 już sportowe emocje na chwilę zostawimy, ale będzie trochę rywalizacji, ponieważ będzie można odpowiedzieć na 5 pytań związanych ze szlakiem tajemniczych podziemi do Śląska, bo przypominam, że pod naszym patronatem trwa konkurs na zdobywcę szlaku, ale też w Radiu Plus do piątku do zdobycia weekend dla dwojga na Zamku Książ i zwiedzanie nie tylko zamku, ale i tajemniczych podziemi i nie tylko Zamku Książ. Szczegóły za chwilę. Radio
2: Plus. Reklama. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabczeszdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
3: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
6: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Malinowcy znaleźli się w opałach.
9: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
10: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
2: Reklama.

Udane wakacje są jak piosenki. Powinny być przebojowe. I tego wam życzę. Andrzej Piaseczny. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: niecierpliwi Robert Chojnacki, Andrzej Pieseczny w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii do 11.03 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. Od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty dla solistów i warsztaty gospel kids. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych Festiwalu Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
1: Reklama.

0: Potężne trzęsienie ziemi w Japonii, jest ostrzeżenie przed tsunami, wstrzymano również ruch superszybkich pociągów. Za chwilę też najnowsze informacje w sprawie siedmiolatka, który topił się wczoraj w łódzkim akwaparku i wysychający zalew Sulejowski. Jest 11. Marcin Bartnik. Potężne trzęsienie ziemi w Japonii, jest ostrzeżenie przed tsunami. Wstrząsy o magnitudzie 7,1 nawiedziły prefekturę Kumamoto na południowym zachodzie kraju. Służba geologiczna poinformowała, że był to najwyższy stopień japońskiej skali intensywności sejsmicznej. Wydano ostrzeżenie przed nadciągającą falą tsunami dla mieszkańców regionów przybrzeżnych, m.in. Zatoki Morza Wschodniochińskiego. Elektrownie jądrowe w Sendai oraz Genkai na wyspie Kyushu nie odnotowały żadnych nieprawidłowości ani uszkodzeń. Wstrzymano za to prewencyjnie kursowanie superszybkich pociągów na całej wyspie Kyushu. Na razie nie ma informacji o ofiarach i stratach. Stan 7-letniego chłopca, który został znaleziony na dnie basenu w akwaparku Fala w Łodzi, jest krytyczny. Dziecko przebywa w klinice intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Informację zebrał Grzegorz Mnich.
1: Chłopiec jest w skrajnie ciężkim stanie, powiedział nam rzecznik szpitala. Wykonany zostanie jeszcze rezonans głowy, żeby ocenić uszkodzenia mózgu. Lekarze nie chcą się wypowiadać na temat rokowań. Wiadomo, że dziecko przez kilka minut leżało nieprzytomne pod wodą, a zauważył je przypadkowy mężczyzna, nie zaś ratownicy. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Reanimacja trwała ponad pół godziny. Udało się przywrócić funkcje życiowe. Prokuratura zabezpieczyła monitoring, sprawdzono trzeźwość ratowników, trwa przesłuchanie świadków.
0: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Poranny pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli w gminie Chęciny w Świętokrzyskiem. 24-letni kierowca Mercedesa, uciekając przed policją, zanim został zatrzymany, uszkodził dwa auta.
2: Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, powodem ucieczki 24-latka z podkielskiej gminy był aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Mercedes nie posiadał także ważnych badań technicznych oraz aktualnej polisy OC.
0: Informuje Jacek Borek z kieleckiej policji. Kierowca był trzeźwy, ale pod wpływem narkotyków.
2: Przeprowadzone badanie na obecność środków odurzających wskazało, iż kierował on pojazdem pod wpływem amfetaminy. W związku z powyższym od kierującego Mercedesem została pobrana krew do badań laboratoryjnych.
0: Za niezatrzymanie się do kontroli i złamanie zakazu 24-latkowi grozić może do 5 lat odsiadki.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Łodzie w błocie, a uciekający brzeg odsłania piasek i korzenie drzew. Zalew Sulejowski, drugi co do wielkości zbiornik wodny w Łódzkiem, wysycha. Poziom wody spadł już o metr poniżej normalnego stanu. Tematem zajął się Rafał Różycki.
4: Dopływu to wcale nie ma, nie? Tylko codziennie 1,5-2 centymetry idzie w dół. Tragiczny jest.
5: To jest bardzo źle. W krótkim czasie było bardzo dużo wody.
6: Za dużo tej wody nie ma, po prostu i to łódki stoją bardzo na płytkiej wodzie. Za chwilę z tej wody nie będzie na tyle, żeby można było tam pływać, to jest piach na wierzchu. No i korzenie wystają, także może być niebezpiecznie.
7: Niski poziom wody w zbiorniku Sulejowskim wynika z suszy hydrologicznej w zlewni Pilicy. Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do zbiornika wpływa obecnie mniej wody, niż musi z niego odpływać.
0: Od kilku dni nad Zalewem Sulejowskim obowiązuje też zakaz kąpieli. Powodem są sinice.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Mother Talking i Brother Louie na początek, a w kolejce czeka już Michael Sambello i Maniac.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A w tych podziemiach zwiedzamy i jaskinie, na przykład jaskinię Radochowską, niedaleko Lądka Zdroju, w której sporo jest nietoperzy, ale także i możemy odkryć niedźwiedzie czaszki. I jest taki specjalny, właściwie niespecjalny, bo jest tam taki mikroklimat, który sprzyja temu, żeby można było zaobserwować endemicznego skorupiaka. I jakiego? No zachęcam do tego, żeby pogłębić tę wiedzę, bo ta wiedza dotycząca szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska przyda Wam się, jeżeli chcecie powalczyć o weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ, to w ramach naszego patronatu nad konkursem Szlaki Tajemniczych Podziemi, zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. No i już za chwileczkę dowiemy się, kto dzisiaj powalczy o ten weekend. 5 pytań będzie do zadania, a trzeba będzie odpowiedzieć tak lub nie. Szczegóły za momencik wyjaśnię, ale jeśli Wy chcecie do nas dołączyć, to na radioplus.pl jest specjalny formularz Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Proszę w niego kliknąć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, a później czekać na telefon. Dzisiaj za moment ode mnie, ale jutro na przykład od Janka Pasterskiego.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Reklama.
2: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
8: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
7: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
8: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
9: Reklama.

0: Serenoe i Drupi w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a my zostawiamy włoskie klimaty i przenosimy się na Dolny Śląsk.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus i pytania o ten szlak tajemniczych podziemi. Przypomnę, że ta nagroda główna to weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ i dzisiaj o taki weekend powalczy Ewa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ewo, dla ciebie prezent już jest w postaci wejściówek, między innymi do podziemi Zamku Książ, ale nie tylko. Między innymi także do sztolni walimskich i jeszcze kilku innych obiektów, które na trasie Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska się znajdują. Jest ich 15 tych miejsc na szlaku, więc jest co zwiedzać. I właśnie, jeżeli się zdobędzie ten tytuł, certyfikat znaku zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi, to jest jeszcze osobny konkurs i wtedy można wygrać rower. Ale u nas dzisiaj szansa na to, żeby powalczyć o weekend na Zamku Książ. Jak się czujesz?
2: No, zestresowana oczywiście, bo przyznam szczerze, że niezbyt znam ten region. Oj, dopiero
0: właśnie,
2: chciałabym go poznać.
0: O to, żebyś go poznał. Ale pisałaś, że to są takie twoje czasy troszeczkę, te lata 70., kiedy było trochę
2: zwiedzania. No, pierwszy raz byłam w tych okolicach, tak, ale wiadomo, że przez te 48 lat tam zaszły duże zmiany i po prostu, no,
0: jest
2: trzeba
0: pięknie.
2: To sobie przypomnieć.
0: Jest pięknie i warto sobie to
2: na pewno,
0: przypomnieć. Napisałaś, na że zabierzesz swojego męża na taki wyjazd, jeśli
2: tak,
0: ci się uda.
2: Tak.
0: Dobrze, to ja trzymam kciuki, jak za każdego z was. Jeszcze przedstawię
2: serdecznie
0: zasady.
2: Dziękuję.
0: Za chwilę usłyszysz pięć pytań. Na każde na odpowiedź będziesz miała 3 sekundy. Za każdą prawidłową odpowiedź dostajesz 1 punkt. I zegar będzie odmierzał nam 3 sekundy. On będzie brzmiał tak.
2: Okej.
0: Jest sporo czasu, bo na pytanie odpowiadamy tak lub nie. Czy jesteś gotowa?
2: Tak.
0: To zaczynamy. Czy konkurs zdobywca Szlaku Tajemniczych Podziemi trwa do końca października?
2: Nie.
0: Tak, do końca października. Od 1 kwietnia do końca października. Ale następne pytanie, nie poddajemy się. Czy sztolnie walimskie były budowane w ramach kompleksu Rize?
2: Tak.
0: Zgadza się. Mamy 1 punkt. Kolejne pytanie. Czy kopalnia w Kletnie słynie z wydobycia srebra?
2: Tak.
0: Ach, niestety. Uranu. Kopalnia uranu w Kletnie.
2: Ojejku.
0: Ale bilety są do tej kopalni dla ciebie, więc będzie okazja, żeby to zobaczyć. Następne pytanie. Czy stara kopalnia w Wałbrzychu powstała na terenie dawnej kopalni Kinga?
2: Tak.
0: Julia. Kolejne, ostatnie pytanie. Ale spokojnie, na razie masz remis z Pauliną, Patrycją, która wczoraj zdobyła 1 punkt, więc pytanie dla ciebie kolejne. Czy kopalnia świętego Jana w Krobicy będzie w tym roku obchodziła jubileusz 500-lecia?
2: Tak.
0: Niestety, 450 lat i ta i wielkie wydarzenie już 17-18 października właśnie w Krobicy, więc będzie można też się tam wyrzec. Ale Ewo, mamy 1 punkt. Dla ciebie już jest teraz zestaw gadżetów od Radia Plus, a także wejściówki
2: bardzo
0: na ten
2: dziękuję.
0: Szlak. I życzę miłego zwiedzania. Bez względu na to, czy ten weekend dla dwojga na Zamku Książ, w hotelu Zamku Książ się uda. Wszystkiego dobrego.
2: Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam całą załogę Radia Plus.
0: Bardzo
2: wszystkiego dobrego dla państwa. Dziękuję
0: dla
2: bardzo.
0: Dla was również. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na Zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na święcie ziemi gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
2: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio, to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Po rozłamie w PiS-ie w Sejmie szachy o stanowisko wicemarszałka. 105 polskich strażaków poleci w sobotę do Hiszpanii gasić pożary lasów. Zidane trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jest 12. Marcin Bartnik. Na początek sejmowy bój o wakat na fotelu wicemarszałka po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. PiS po prawie 3 latach obecnej kadencji zgłosił kandydata, posła Marcina Ociepę. Przy Wiejskiej nie ma wątpliwości, to polityczny ruch wymierzony w Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Łączymy się z Sejmem, tam jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. PiS zgłaszał kandydata na wicemarszałka już na początku tej kadencji, ale nie było zgody rządowej koalicji, by funkcję objęła Elżbieta Witek. I dopiero po prawie 3 latach pojawia się nowy kandydat, Marcin Ociepa. Politycy rządowej koalicji nie mają wątpliwości.
3: Kaczyński się przestraszył, że być może Morawiecki miałby wicemarszałka.
2: Mówi Zbigniew Konwiński z KO. Tomasz Trela z Lewicy podkreśla jednak, że ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego może być trudno uzyskać fotel wicemarszałka.
4: Bo jakby to wyglądało, gdyby PiS się podzielił zaraz na 5 mniejszych klubów, każdy miałby mieć wicemarszałka? Nie, to jest jakieś pomniejszanie z poplątaniem.
2: Politycy rządowej koalicji zaznaczają, że będą jeszcze o tym rozmawiać w swoim gronie.
1: O 17:00 zbierze się Komitet Polityczny PiS-u, który ma podjąć ostateczną decyzję dotyczącą rozłamowców. 3 godziny później Mateusz Morawiecki i jego stronnicy będą zastanawiać się, co dalej. Polscy strażacy lecą do Hiszpanii, gdzie trwa walka z pożarami lasów. 105 ratowników przez cały sierpień będzie pełnić służbę rotacyjnie w regionie Kastylia-La Mancha. Po raz pierwszy wezmą udział w zagranicznej misji z wykorzystaniem nowego modułu do gaszenia pożarów lasów bez użycia ciężkich wozów. Mateusz Gołębiewski.
5: Polacy pojadą do Hiszpanii jako element unijnego wsparcia. Ich głównym zadaniem będzie dogaszanie ognisk pożaru po zrzutach wody dokonywanych przez samoloty i śmigłowce. Będą działać w wymagających warunkach. W okolicach miejscowości Toledo i Cuenca jest to górzysty teren, gdzie dotarcie ciężkim sprzętem jest często niemożliwe. A ogień poczynił tam już gigantyczne straty, o czym mówił premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Od początku roku pożary zniszczyły około 150 tysięcy hektarów, a co tragiczne, życie straciło 13 osób. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani do Hiszpanii wojskowymi samolotami CASA.
1: Wciąż trudna sytuacja także we Francji. W związku z pożarami ewakuowano prewencyjnie 4000 turystów z kurortu Le Canu nad Oceanem Atlantyckim. Chodzi o departament Żyrondy na południowym wschodzie kraju. Rano miejscowe władze poinformowały, że ogień udało się opanować, ale boją się, że silny wiatr może znów napędzić pożar. Daniel Obajtek usłyszał zarzuty w sprawie wycofania ze sprzedaży na stacjach Orlenu za jego prezesury numeru tygodnika Nie z papieżem na okładce oraz składania fałszywych zeznań przed sądem. Europoseł nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Przed warszawską prokuraturą Obajtka wspierali zwolennicy PiS-u wzywani na demonstrację przez Jarosława Kaczyńskiego.
6: Nie ma zgody w Polsce na to, by bezcześcić symbole religijne. Nie ma zgody w Polsce na to, żeby hańbić Jana Pawła II. Musimy być przede wszystkim solidarni. Bogu dziękuję, że jesteście.
1: Przed prokuraturą był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Prawie tona marihuany ukryta w ubraniach z Kanady. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej prześwietlili trefny kontener w gdyńskim porcie.
7: Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 945 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 46 milionów złotych.
1: Wyjaśniał Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jak informowaliśmy wcześniej, po kontener na razie nikt się nie zgłosił.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji, 54-letni, były świetny piłkarz, zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Jak przekazała francuska federacja, nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Przypomnijmy, Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej w Realu Madryt, z którym pożegnał się 5 lat temu.
8: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel, zapraszam. Most Kotlarski ponownie otwarty, ale tylko na kilka dni. Jak informuje krakowski zarząd dróg, od około godziny 14 przejezdny będzie fragment przeprawy od strony Nowej Huty. Drogowcom udało się wcześniej wyremontować pierwszą połowę mostu. Prace na drugiej rozpoczną się dopiero w poniedziałek. Wtedy na plac budowy dotrą niezbędne części. Do tego czasu most będzie otwarty. 3 sierpnia ponownie zostanie tam wprowadzony ruch jednostronny. W Krakowie dobiega końca zgrupowanie polskich koszykarek przed meczami kwalifikacyjnymi do przyszłorocznego Eurobasketu. Po 12 latach przerwy biało-czerwone chcą ponownie znaleźć się w gronie najlepszych, dlatego w pocie czoła trenowały na hali krakowskiej AGH. Teraz przed podopiecznymi Karola Kowalewskiego dwa mecze kontrolne z Finlandią i Litwą.
9: Będzie to taki fajny sprawdzian tego, jak teraz te treningi i cały ten system przeprowadzony będzie działać. Wiemy, że tak naprawdę niedużo zmieniłyśmy z poprzednich zgrupowań, także będzie to fajne zakończenie tego okienka kadrowego.
8: Mówi środkowa Kamila Workowska. Mecze zostaną rozegrane na Litwie 30 i 31 lipca. Kwalifikacje do Eurobasketu odbędą się w listopadzie. W nich biało-czerwone zmierzą się z Izraelem, Czarnogórą i Turcją. Za oknami w Krakowie częściowo pochmurno i 21 stopni. Według prognoz dziś maksymalnie do 24. Biometr obojętny, padać nie powinno. Na barometrach 1021 hektopaskali. Momentami uwaga za to na silny wiatr z kierunków zachodnich. Na Podhalu również pogoda w kratkę i maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. W szczytowych partiach Tatr zdecydowanie zimniej, do 11.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
10: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Agnieszka Morawska
11: i Marek Sierocki.
10: Zaczynamy najsłynniejszym tanecznym hitem wszechczasów. To piosenka Dancing Queen grupy ABBA z roku 1976.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza i niestety...
2: Zaczynamy od daty przykrej.
1: No właśnie, od daty przykrej.
2: To był 28 lipca 2018 roku. Ja powiem, my z Jankiem Pasterskim mieliśmy wtedy program w Bydgoszczy. Siedzieliśmy przy śniadaniu w hotelu i dotarła do nas ta wiadomość. To był też hotel, w którym Irena Santor uwielbiała zjadać kiedyś sandacza po polsku. I to mnie, do mnie to tak dotarło, że ojej. I to dwie takie ikony polskiej muzyki. A mówimy o Korze oczywiście.
1: Korze, Kora, która odeszła od nas przez lata, była podporą Manamu, wokalistką, autorką tekstów, ale też ma na swym koncie solowe dokonania. Fantastyczna kobieta, którą miałem przyjemność znać, też zaangażowana w wiele takich projektów charytatywnych. Uwielbiała pomagać ludziom. Wyjątkowo Zimny Maj to jeden z tych wielkich hitów Manamu, który zaśpiewała niezapomniana Kora.

0: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
3: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
3: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
5: Reklama.

0: Black i Wonderful Life w Radio Plus. Przebojowa poczta. Przebojowa poczta udowadnia kolejny raz, że są takie utwory, które potrzebują drugiej szansy, żeby zaistnieć. I tak było właśnie w przypadku Wonderful Life Blacka, ponieważ to pierwsze wydanie
1: przepadło.
0: I to też pokazuje, jak wiele zależy od tego, kto bierze się za produkcję, kto wydaje dany utwór.
1: I kto bierze się za promocję.
0: To też jest bardzo ważne.
1: Teraz historia piosenki, która sięga roku 1967. Ten utwór skomponował Arnold Goland, muzyk znany ze współpracy z wybitnym producentem Philem Spectorem. Piosenka w oryginale nosiła tytuł It Hurts to Say Goodbye. To jest utwór, który nagrała Margaret Whiting w roku 1967. Piosenka spodobała się bardzo Francuzom. Serge Gainsbourg napisał francuskie słowa, a w roku 1968 François Hardy nagrała tę piosenkę, no i uczyniła z niej wielki przebój. Po francusku ta piosenka brzmi Comment te dire adieu, czyli jak trudno jest powiedzieć do widzenia. W roku 1989 ten utwór przerobił na swój sposób Jimmy Somerville, muzyk znany z formacji Bronski Beat. Wtedy rozwijał swoją solową karierę i nagrał ten utwór i dał mu trzecie życie w zasadzie. Come on to the radio, Jimmy Somerville już teraz na antenie Radia Plus, będzie bardzo tanecznie.

0: Joe Cocker i Tonight w przebojowej poczcie Marka Sierockiego. Piosenka z 16 albumu Joe Cockera. W przyszłym roku minie 30 lat już od wydania tego utworu. Joe Cockera nie ma z nami krócej, ale ta piosenka jest taka, że właściwie jak przeskoczę, co Joe Cocker zrobił. Ja jestem fanką, więc nie jestem obiektywna.
1: Ja też jestem fanem i jestem obiektywny, bo obiektywnie był to artysta wybitny. Miałem przyjemność go poznać, zapowiadać jego występ na Dniach Morza bodajże w 2002 roku w Szczecinie. Naprawdę fantastyczny koncert. No i piękne wspomnienia z jego muzyką. Ale jest z nami Beverly Craven, która dziś świętuje urodziny. Urodziła się 28 lipca 1963 roku w Colombo na Ceylonie. Brytyjska artystka. Rok 1991 był dla niej niesamowicie udany, bo wydała wtedy na singlu piosenkę Promise Me, która stała się jej muzyczną wizytówką.
0: I Promise Me już teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Malinowcy znaleźli się w opałach.
9: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
10: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
0: Reklama.

0: Japan to był rok 1984. Tym utworem debiutowało trio Alphaville. My już powoli się kończymy, albo nawet i szybko się kończymy.
1: My się nie kończymy, my się po prostu mówimy do usłyszenia do jutra, ale audycji. Z miłością. Tak, w tej audycji.
0: Natomiast ja zapraszam o 20:00 dzisiaj. Lato z tą nostalgii, 2 godziny piosenek zmiksowanych non-stop.
1: I z miłością się żegnamy. Beatlesi, Love Me. Do 25 razy słowo kocham cię jest użyte w tym utworze.
0: Policzyłaś?
1: Tak.
0: No to fajnie. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Premier potępia ataki, staje w obronie pobitej ukraińskiej pary we Wrocławiu. Trybunał Konstytucyjny zabrał głos w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Po 120 latach tramwaje zmienią kolor z czerwonego na żółty. Chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Jest 13. Marcin Bartnik. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów. Premier w mocnych słowach komentuje ostatnie pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, mówił przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk.
2: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
1: Jeden z dwóch agresorów właśnie usłyszał zarzuty w tej sprawie. Drugiemu prokurator z Wrocławia zamierza postawić podobny zarzut jeszcze dziś. Obaj byli już notowani. To gangster z więzienną przeszłością oraz pseudokibic walczący w MMA. Trzeci napastnik jest poszukiwany. Rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego. Rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła z PiS. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry, przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Kto jest odpowiedzialny za narażenie życia dziecka w łódzkim akwaparku Fala po tym, jak 7-letni chłopiec został znaleziony nieprzytomny na dnie basenu i w stanie krytycznym trafił do szpitala? Śledztwo wszczęła łódzka prokuratura. Rzecznik akwaparku Marcin Masłowski tłumaczy, że za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada firma zewnętrzna.
3: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Nie mieli przy sobie telefonów komórkowych, obserwowali tafle wody. Z grupą była też opiekunka, instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało, że nie zauważono tej tragicznej sytuacji.
1: 7-letni chłopiec uczestniczył w półkoloniach, kąpał się w 12-osobowej grupie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kultowa Czerwień po 120 latach na boczny tor. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na kolor żółty. To m.in. po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
4: Bardzo zły pomysł moim zdaniem. Jestem tradycjonalistką.
5: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
6: Nie wiem, człowiek się już przyzwyczaił.
7: No powinno być czerwone.
5: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
7: Mocno z Zagłębiem i Śląskiem.
8: To na pewno ma to jakąś swoją historię.
9: O, żółty wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
5: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
9: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
10: Dobra, będzie decyzja, będzie kolorowa, bardziej jasno.
8: Nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania.
5: Są większe problemy.
8: Myślę, że tak. Na przykład ceny paliw. Jak patrzę codziennie, jakie są ceny, to jestem przerażona.
1: Z mieszkańcami Będzina rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
11: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel, zapraszam. Obrońcy praw zwierząt oburzeni wyrokiem dla oprawcy królika Marcysia. Krakowski sąd skazał 21-letniego mężczyznę na 5 miesięcy więzienia. Urzekł też nawiązkę na rzecz KTOS i zakaz posiadania zwierząt przez okres 15 lat. Przypomnijmy, do bulwersujących scen doszło w lutym tego roku. Mężczyzna pociął kilkumiesięcznego królika nożem, obciął mu uszy i połamał łapy, a następnie porzucił zwierzę. O prawomocnym wyroku w tej sprawie KTOS poinformował w mediach społecznościowych. Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Większość internautów jest zdania, że kara dla oprawcy jest zdecydowanie za niska. TPN zamyka popularny szlak w Tatrach. Od czwartku do odwołania zamknięty będzie żółty szlak na odcinku Pusta Dolinka - Kozia Przełęcz w obu kierunkach. Na trasie będą wymieniane łańcuchy, mówi Grzegorz Breniarski, leśniczy z Morskiego Oka.
12: 30 lipca, jak pogoda nie spła, to figla, będzie wymieniany w całości łańcuch i porę kotew. Tak planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku łominąć. Może być tak, że nie da się zjeść, a ekipy monterskie też nie lubią, jak im to po palcach depce, a łańcucha przy wymianie nie będzie.
11: TPN prosi o dostosowanie się do oznakowania i wybór innych tras. 22 stopnie wskazują termometry w Krakowie, za oknami dość pochmurno. Według prognoz dziś maksymalnie do 24. Warunki biometeo są obojętne. Padać nie powinno. Momentami uwaga za to na silny wiatr z kierunków zachodnich. Na Podhalu również trochę słońca i trochę chmur. Tam maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach zimniej, maksymalnie do 11.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
13: Na zegarze 5 minut po 13. Zaczynamy od tematu z filmu Gliniarz Beverly Hills. Axel F. już za chwilę, później Franz Gall i Zbigniew Wodecki ze Zdzisławą Sośnicką.

0: Kawałek dobrego gitarowego grania to oczywiście Brian May, gitarzysta Queen. On zresztą jest autorem tej piosenki, zaśpiewał o Freddie Mercury. Ciekawe jest to, że oni nigdy razem nie wykonali tego utworu na scenie. Piosenka scenicznie zadebiutowała dopiero po śmierci Freddiego Mercury na koncercie poświęconym jego pamięci. 21 minut po pierwszej, to jest Radio Plus, w którym już za chwilę Puff Daddy i Faith Evans w przeboju I'll Be Missing You.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Co jest lepsze od rabatu? Rabat i niższe rachunki. Na Wzgórzach gotowe mieszkania kupisz z rabatem do 66 tysięcy złotych, a dzięki nowoczesnym ekotechnologiom zapłacisz mniej za ich utrzymanie. Cicha okolica blisko Krakowa i rodzinny kredyt mieszkaniowy także dla singli. Na Wzgórzach. Komfort, który się opłaca. www.jwc.pl.
15: Reklama.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, to Johnny Hates Jazz. 3 minuty po wpół do drugiej zajrzałem do kartki z kalendarza i zadziwiło mnie dzisiejsze święto. Czasami te nietypowe święta naprawdę, kto je wymyśla? Dzisiaj jest dzień kultu masy mięśniowej. I tak od razu przypomina mi się sytuacja, kiedy ktoś zapowiada, że będzie chodzić na siłownię, że będzie ćwiczyć, no ale jeszcze nie poszedł, tylko zajada się różnymi przysmakami i wtedy można spokojnie powiedzieć: na początku masa, a później rzeźba. Mamas and the Papas teraz na naszej antenie, a później Sam Brown i Limal.

0: Za 17 minut 14 to Limahl Never Ending Stories. Film o tym samym tytule, niekończąca się historia. Piosenka, która w ostatnim czasie przeżyła drugą młodość, bo pojawiła się jako jeden z motywów muzycznych w takim popularnym serialu Stranger Things. Na antenie Radia Plus jeszcze przed 14, przed serwisem informacyjnym, Irena Jarocka, Wymyśliłam Ciebie, będzie także Eros Ramazzotti. To już za parę minut. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama!
11: Teoria
9: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
12: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 14 to jest Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Za moment najważniejsze informacje. Sporo się dzieje mimo wakacji, więc jest o czym posłuchać. Po serwisie informacyjnym wrócimy do przebojów. Na początku będzie Berlin.
1: Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Czy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego będzie wnioskowało o fotel wicemarszałka Sejmu? Decyzja wieczorem. Będą kontrole danych i kary za brak raportów o zarobkach lekarzy. Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka trasy Velodunajec. Jest 14. Marcin Bartnik. To będzie gorące polityczne popołudnie i wieczór o 17.00. Komitet Polityczny PiSu ma oficjalnie zatwierdzić decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i grupy około 40 posłów, którzy zostali w stowarzyszeniu byłego premiera. Kilka godzin później Mateusz Morawiecki spotka się ze swoimi współpracownikami.
2: Dzisiaj o 20.00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą, spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
1: Tematem spotkania ma być m.in. decyzja o ewentualnym wystawieniu własnego kandydata na funkcję wicemarszałka Sejmu przez Rozwój Plus. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jego środowisko poprze kandydaturę Marcina Ociepy na wicemarszałka zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Będą kontrole danych i kary za brak raportów o zarobkach lekarzy. Ministerstwo Zdrowia pokazuje, jak będzie zbierało dane o zarobkach. Większe uprawnienia dostanie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, mówi jej prezes Daniel Rutkowski.
3: Prezes agencji będzie mógł poinformować prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o nieprzekazaniu tych danych, czyli niezrealizowaniu przepisu, i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie mógł wymierzyć karę do 0,5% wartości kontraktu z NFZ.
1: Maksymalne miesięczne wynagrodzenie medyków za etat ma wynieść do około 58 tysięcy złotych brutto, a przy większym wymiarze pracy nie więcej niż około 76-77 tysięcy złotych brutto. Takie kwoty resort zdrowia wpisał do projektu ustawy skierowanej do konsultacji. Przełom w sprawie zabójstwa sprzed ponad 30 lat. Dzięki współpracy prokuratury okręgowej w Sieradzu i policjantów z łódzkiego archiwum X zatrzymano 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo w 1994 roku. Do przełomu doprowadziły nowoczesne badania DNA. Tymczasem gdański archiwum X działa już od ponad 20 lat.
4: Warto podkreślić, że to właśnie gdański zespół, jako jeden z pierwszych w kraju, wspólnie z prokuraturą przeprowadził kompleksowy przegląd niewykrytych zabójstw. Był to krok, który wyznaczył standardy pracy gdańskich śledczych. Dziś zespół tzw. Archiwum X pozostaje ważnym elementem. Stanowi dowód na to, że policja nie rezygnuje z żadnej sprawy.
1: Mówiła Anna Banaszewska z pomorskiej policji. Śledczy niedawno dokonali przełomu w dochodzeniu dotyczącym zabójstwa Izy z Gdyni sprzed 15 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka trasy Velodunajec w Wietrzychowicach. Inwestycja o wartości około 830 tysięcy złotych połączy się z wiślaną trasą rowerową. Nowy, liczący ponad 1,5 kilometra fragment, poprowadzi po Wale Dunajca.
5: Trasa do tej pory była wytyczona w ruchu ogólnym dróg publicznych. Odcinek 1,7 km będzie wykonany w nawierzchni bitumicznej na wale rzeki Dunajca, zapewniając ciągłość tutaj trasy.
1: Powiedział nam Tomasz Mantery z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Finał prac zaplanowano na koniec tego roku.
6: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Uchwała do kosza. Fajerwerki znów legalne w Krakowie. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę Rady Miasta w sprawie całorocznego zakazu sztucznych ogni na terenie gminy. Skargi w tej sprawie wnieśli wojewoda małopolski i prywatna spółka. Sąd rozpatrzył je jednocześnie. Uznał, że radni nie mieli kompetencji do wprowadzenia tego typu ograniczeń, mówi Andrzej Irla, rzecznik WSA w Krakowie.
7: Nie stanowi takiej podstawy, by w szczególności powoływany artykuł ustawy o samorządzie gminnym, to jest niewystarczająca podstawa. Powinno to mieć miejsce w drodze ustawowej.
6: Wyrok jest prawomocny. Miasto może się od niego odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będzie muzycznie, rodzinnie i widowiskowo. Przed nami Święto Ziemi Gdowskiej. To już w ten weekend. 1 i 2 sierpnia na Zarabiu w Gdowie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych tego lata. Gwiazdą imprezy będzie Dawid Kwiatkowski. Wystąpią również Mateusz Mijala dla najmłodszych Lady Fama. W programie również konkursy z nagrodami i Wesołe Miasteczko. Wszystko zwieńczy dyskoteka pod gwiazdami. Zaprasza Radio Plus. 24 stopni wskażą dziś termometry w Krakowie, za oknami pogoda w kratkę, warunki biemeteo są obojętne, padać nie powinno. Momentami uwaga za to na silny wiatr z kierunków zachodnich, na barometrach 1022 hektopaskale. Na Podhalu również trochę słońca i trochę chmur, tam maksymalnie do 19 stopni Celsjusza, w szczytowych partiach Tatr do 11.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Prawie 6 minut po 14. Za parę chwil Gypsy Kings, będzie ABBA, będzie także formacja Nieżywych Schabów, a zaczynamy od piosenki formacji Berlina.

0: Han Han aby za nami, a przed nami Lombardini Kershaw, ci wykonawcy już za parę minut w popołudniówce Radia Plus.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
5: Co jest lepsze od rabatu? Rabat i niższe rachunki. Na Wzgórzach gotowe mieszkania kupisz z rabatem do 66 tysięcy złotych, a dzięki nowoczesnym ekotechnologiom zapłacisz mniej za ich utrzymanie. Cicha okolica blisko Krakowa i rodzinny kredyt mieszkaniowy także dla singli. Na Wzgórzach. Komfort, który się opłaca. www.jwc.pl.
1: Reklama.

Za 25 minut godzina trzecia, słuchać Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Trwa nasza zabawa, zabawa, w której możecie wygrać wejściówki, aby odwiedzić atrakcję Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. A w finale zabawy nawet weekend w hotelu Zamek Książ. Zamek to jest wyjątkowy, trzeci co do wielkości w Polsce, ustępuje jedynie temu zamkowi w Malborku oraz zamkowi królewskiemu na Wawelu. No i zamek pełen tajemnic. Pod zamkiem znajdują się wydrążone, rozległe tunele, korytarze związane z nazistowskim projektem RISE, czyli olbrzym. Do tej pory część niezbadanych, ciągle wiele tajemnic. No jeżeli ktoś lubi trochę tak historię z dreszczykiem, to tam może naprawdę fantastycznie spędzić czas, posłuchać, obejrzeć, no i wypocząć. Taki weekend jest do wygrania w naszym konkursie. Wystarczy wejść na radioplus.pl, napisać, dlaczego to wy powinniście wygrać, kogo macie ochotę zabrać na weekend, a później czekać na telefon od nas. Codziennie przypominam, do zgarnięcia są wejściówki na atrakcję Szlaku, na finale weekend. Radioplus.pl poleca się. Teraz Amanda Lear, a później Ace of Base.

0: Za 16 minut godzina 15 to jest Radio Plus i przeboj z nutą nostalgii. Skąd wiedzieć, że jest lato? No, nie z tego powodu, co mamy za oknem, bo na razie, przynajmniej w tym lipcu, to ta pogoda taka letnio-wiosenna, choć od jutra ma być dużo, dużo cieplej. No ale po czym poznać? Po tym, że u nas zawsze po 20, zawsze w wakacje Marek Sierocki, nie tylko weekendy, miksuje popularne taneczne przeboje. Zapraszamy na lato z nutą nostalgii dzisiaj po 20. Za chwilę Stevie Wonder, a później budka suflera i tak dotrzemy do 15 do serwisu informacyjnego.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.

0: za 3 minuty, godzina 15. Jakoś tak jest, że panowie bardziej lubią tę piosenkę niż panie, kompletnie.
1: Nie wiem dlaczego.
0: Nie wiesz nigdy, kobiecie, to budka z Flera na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 3 minuty do 15, czyli 3 minuty do serwisu informacyjnego. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie i już za chwilę o tym usłyszycie, a później zagram kolejne piosenki. Pięknie rozpoczniemy od My Heart Will Go On, Celine Dion.

0: Radio Plus Kraków.
1: Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie małżeństw jednopłciowych. Zbieramy komentarze. Podpalenie i profanacja w Medjugorje. Za chwilę szczegóły. Od jutra upały, a w weekend burze. Będzie zmiana pogody. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rejestracja małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją, orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji umożliwiające rejestrację w Polsce małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą. Zdaniem sędziów TK rządowe rozporządzenie dotyczące transkrypcji zbyt daleko ingeruje w konstytucję.
2: Wkroczył w materię uregulowaną w akcie będącym najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. To jest artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Taki stan jest konstytucyjnie nieakceptowalny.
1: Mówił sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz. Pomimo decyzji Trybunału, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje do urzędników, by jednak dokonywali transkrypcji.
3: Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne, płynące z Nowogrodzkiej, być może dzisiaj już także z Konfederacji. To jest podważanie statusu prawnego, które rozporządzenie o możliwości transkrypcji dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością.
1: W Polsce dokonano już transkrypcji 184 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łódzka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie narażenia życia dziecka w łódzkim akwaparku. Siedmiolatek przez kilka minut leżał nieprzytomny na dnie basenu, a żaden z ratowników tego nie zauważył.
4: Zabezpieczono nagrania monitoringu spływalni i dokonano ich oględzin. Zatrzymano umowy pomiędzy wskazaną firmą a akwaparkiem. Przesłuchano część kadry wykonującej tego dnia obowiązki na basenie oraz zbadano ich stan trzeźwości, a również odebrano relacje od instruktorów pływania sprawujących bezpośredni nadzór nad dziećmi.
1: Mówił prokurator Paweł Jasiak. Dziecko było pod wodą przez co najmniej 6 minut. Jest teraz w śpiączce w Centrum Zdrowia Matki Polki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podpalenie i profanacja tuż przed festiwalem młodzieży w Medjugorje. Dziś w miejscu pielgrzymkowym doszło do kilku aktów wandalizmu. Figury Matki Bożej na Górze Objawień zostały uszkodzone i pomazane obraźliwymi napisami, a ołtarz polowy za kościołem świętego Jakuba podpalono. Pożar udało się jednak szybko ugasić. W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, rozpoczyna się 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży. Na spotkania modlitewne do Medjugorje ma przyjechać 50 tysięcy młodych ludzi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Żar będzie lał się z nieba, do Polski wracają upały. Jutro może być 28 stopni, a w czwartek ponad 30.
5: Najgorącej będzie w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju. Tam na termometrach do 35-36 stopni. Na chwilę obecną ryzyko pobicia czerwcowych rekordów temperatury jest jednak niskie.
1: Mówił Michał Fulwarski z IMGW. W sobotę ponownie niebezpieczne załamanie pogody, czyli chłodny front atmosferyczny i gwałtowne burze.
6: Wiadomość lokalna Radia Plus, Michał Henkele. Zapraszam. Blisko 2 miliony złotych. Tyle kosztowało polskie linie kolejowe usunięcie skutków uszkodzenia wiaduktu w Kleczy Dolnej. 14 lipca ciężarówka utknęła tam pod przejazdem, ignorując oznakowanie. Ruch pociągów wstrzymano na tydzień. Utrudnienia dotknęły tysięcy pasażerów. Kierowca tira ma usłyszeć zarzuty nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do 3 lat więzienia. Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Wadowicach. Znów poważne utrudnienie na drodze z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Jutro całkowicie zamknięta dla ruchu będzie droga Oswalda Balcera na odcinku między Zgorzeliskiem a Wierchporońcem. Oznacza to, że dojazd będzie możliwy tylko przez Bukowinę Tatrzańską.
7: To jest położenie ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej. Kładziemy ją całą szerokością, więc droga musi być na ten moment zamknięta. Żeby dostać się z Zakopanego na Wierchporońc, to oczywiście trzeba będzie objechać przez Poroń i Bukowinę Tatrzańską. Prosimy też o wyrozumienie, że kiedyś te prace muszą być zrobione.
6: Mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański. Droga będzie zamknięta jutro w godzinach od 7 do 18. Max Maksymalnie 24 stopnie dziś w Krakowie, niebo powoli się przejaśnia. Warunki PMeteo są obojętne. Momentami uwaga za to na silny wiatr z kierunków zachodnich. Na barometrach 1022 hektopaskale. Na Podhalu również trochę słońca i trochę chmur. Tam maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. W szczytowych partiach Tatr dużo zimniej, do 11.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: 22 minuty po godzinie 15. George Baker Selection, Una Paloma Blanca przed momentem. Piosenka już wiekowa, ona ma swoje lata. Ciągle oczywiście popularna, szczególnie na różnych imprezach tanecznych, ale zdarza się tak, że czasami te dojrzałe już piosenki sprzed lat zyskują drugą młodość, na przykład na różnych platformach społecznościowych. I tak właśnie stało się z tą piosenką, bo na TikToku, to taka popularna platforma, gdzie wrzuca się filmiki właśnie do tej piosenki, mnóstwo osób po prostu tańczy i świetnie się przy tym bawi. To pokazuje, że również te starsze przeboje wśród młodszych są popularne, bo przecież akurat TikTok to dla tych najmłodszych. Na naszej antenie kolejne przeboje już za chwilę. Cars Drive, później będzie Krzysztof Krawczyk i piosenka Ostatni raz zatańczysz ze mną. To kolejne propozycje na popołudniówkę Radia Plus.
1: Reklama. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Co jest lepsze od rabatu? Rabat i niższe rachunki. Na Wzgórzach gotowe mieszkania kupisz z rabatem do 66 tysięcy złotych, a dzięki nowoczesnym ekotechnologiom zapłacisz mniej za ich utrzymanie. Cicha okolica blisko Krakowa i rodzinny kredyt mieszkaniowy także dla singli. Na Wzgórzach. Komfort, który się opłaca. www.jwc.pl.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Reklama.

To Krzysztof Krawczyk i piosenka Ostatni raz zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus. Za 25 minut godzina 16. Są takie piosenki, które w zamyśle autorów raczej nie miały być związane ze sportem, a mimo to stały się hymnami różnych dyscyplin, różnych zespołów. Choćby utwór Queen, We Will Rock You czy We Are The Champions. To są utwory, które bardzo często pojawiają się na stadionach. Jeżeli chodzi o polskie, no to na przykład Sen o Warszawie Czesława Niemena, który stał się hymnem Legii Warszawa, piłkarskiego klubu ze stolicy. No i tak też jest z piosenką, która za chwilę się pojawi na naszej antenie. Wielki przebój z 81 roku, ale ciągle w sercach, szczególnie kibiców AC Milan, bo to jest piosenka, która stała się właśnie takim nieoficjalnym hymnem stadionowym i zawsze przed meczami AC Milan gasną światła i tam cały stadion śpiewa. Ricky Poveri, Sara Perket i Amo na antenie Radia Plus.

0: Polanka i Diana na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za kwadrans, godzina 16, za chwilę Madonna, później Bajma, o 16 serwis informacyjny. Przypominam również o naszej zabawie. Jutro kolejna odsłona Szlaku Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Możecie wygrać m.in. weekend w hotelu Zamek Książ. Zapraszam na radioplus.pl, tam wszystkie szczegóły.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na Zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na święcie Ziemi Gdowskiej. Czeka na ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wakacyjny off w salonie Hof. Do 2 sierpnia nawet 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
2: Co jest lepsze od rabatu? Rabat i niższe rachunki. Na Wzgórzach gotowe mieszkania kupisz z rabatem do 66 tysięcy złotych, a dzięki nowoczesnym ekotechnologiom zapłacisz mniej za ich utrzymanie. Cicha okolica blisko Krakowa i rodzinny kredyt mieszkaniowy także dla singli. Na Wzgórzach. Komfort, który się opłaca. www.jwc.pl.
0: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Do końca października muszą się odbyć wybory na prezydenta Krakowa. Za chwilę szczegóły. Prawica walczy o wicemarszałka Sejmu. Dziś decyzję frakcji Morawieckiego. Powiemy też o remoncie Bazyliki Świętej Trójcy Ojców Dominikanów. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd zdecydował, referendum w Krakowie było ważne. Premier może już wyznaczać datę wyborów prezydenta miasta. Muszą się odbyć w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej w końcówce października. To możliwe po dzisiejszej decyzji sądu.
2: Tym postanowieniem oddalił zażalenie, co znaczy, że sprawa została zamknięta, protest został uznany za niezasadny. Tak uznał go sąd pierwszej instancji i sąd odwoławczy z tym się zgodził. Wnioskodawcy już żadne kroki odwoławcze nie przysługują.
1: Mówił Tomasz Szymański z Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przypomnijmy, z ważnością referendum, które odsunęło od władzy Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, nie zgadzał się działacz opozycji w PRL Edward Nowak. W Sejmie dojdzie do walki o biura i fotel wicemarszałka. Wszystko przez rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś formalna decyzja Komitetu Politycznego Partii o wykluczeniu frakcji Mateusza Morawieckiego. Jutro pierwsze po rozłamie w największej partii opozycji posiedzenie Sejmu. O szczegółach teraz prosto z Wiejskiej. Michał Rawa, dzień dobry.
3: Zgadza się, dzień dobry. To będą ciekawe dni w Sejmie. Po rozpadzie klubu PiSu będzie konieczna zmiana podziału sejmowych biur, które teraz zajmują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Część będą zmuszeni oddać posłom klubu, który najpewniej założy Mateusz Morawiecki. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść jeszcze dzisiaj wieczorem.
4: Całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
3: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim, z którymi rozmawiałem w Sejmie, podkreślają, że trzeba działać szybko, bo w PiSie zostali odcięci na przykład od technicznych informacji niezbędnych w pracy posła.
1: Komitet Polityczny PiS ma rozpocząć się za godzinę, a spotkanie frakcji Morawieckiego o 20.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec wracamy jeszcze do Krakowa. Kościół Ojców Dominikanów otoczony rusztowaniem rozpoczął się remont elewacji frontowej Bazyliki Świętej Trójcy.
5: Jest to spore przedsięwzięcie i finansowe, i techniczne, bo fasada liczy kilkadziesiąt metrów wysokości, więc trzeba ustawić ogromne rusztowanie, a później będzie naprawa ubytków ceglanych, kamiennych, zwłaszcza sterczyn na szczycie tej fasady, które zaczęły się kruszyć kilka lat temu, zaczęły opadać fragmenty kamienia, cegieł, więc konieczne jest naprawienie tego wszystkiego.
1: Mówił ojciec Paweł Klimczak, przeor klasztoru Dominikanów w Krakowie. Pierwszy etap remontu potrwa do listopada, drugi rozpocznie się w przyszłym roku. To jedno z największych przedsięwzięć konserwatorskich, które dofinansowuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, mówi Artur Chojnacki z komitetu.
6: To jest pierwsza świątynia dominikańska o osobach, które są związane z tą świątynią, czyli mamy m.in. Leszka Czarnego, księcia krakowskiego i sieradzkiego, mamy szereg postaci dominikańskich związanych z tym miejscem. Miejsce Kościoła Dominikanów i Duszpasterstwa Dominikańskiego w kształtowaniu postaw opozycyjnych młodzieży krakowskiej w latach PRL-u.
1: Na czas remontu można wejść do kościoła tylko bocznym wejściem.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Uwaga, tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
7: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
8: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
7: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
8: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Malinowcy znaleźli się w opałach.
11: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
12: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat lauru konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
0: Reklama.

0: Rozłam w PiS stanie się faktem. Za chwilę partia ma formalnie wyrzucić Morawieckiego. Są zarzuty za pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyli na Jasną Górę. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Frakcja Mateusza Morawieckiego od dzisiaj nie będzie już w PiSie. W siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się posiedzenie Komitetu Politycznego. Tam zapadnie formalna decyzja o wykluczeniu stronników byłego premiera. To prawie 40 polityków. Na miejscu jest Mateusz Chłystun.
1: Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej jest raczej spokojnie. Jedyny tłum tworzą tu reporterzy, których obiektywy i mikrofony skierowane są w stronę wejścia do budynku. Do tej pory do siedziby partii wszedł m.in. Karol Karski. Polityk rozmawiał chwilę z dziennikarzami, tłumacząc, że jego zdaniem zachowanie, jakie prezentują ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego, nie jest niczym pozytywnym. Formalnie to spotkanie w siedzibie największej partii opozycyjnej ma dziś być tylko zatwierdzeniem wcześniejszych już decyzji o odejściach blisko 40 jej członków. Lada chwila, więc rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stanie się faktem. Przypomnę, że wieczorem swoje spotkanie zaplanowali też odchodzący z partii członkowie nowo powstałego stowarzyszenia Rozwój Plus. Sprzed siedziby PiS w Warszawie Mateusz Chłystun.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Tomaszem oraz Adam C. mają odpowiedzieć za pobicie z powodu przynależności narodowej.
2: Czynności procesowe z oboma panami zatrzymanymi zakończyły się. Jako że pan Adam C. był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, zarzut obejmował również tak zwaną recydywę. Pierwszy z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.
0: Mówił Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Śledczy potwierdzają też, że Adam C. to gangster z więzienną przeszłością związany z walkami na gołe pięści. Zatrzymanym grozi 5 i 7 lat więzienia. Policja szuka jeszcze trzeciego z napastników.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Trwa wyciąganie 4 wagonów z rzeki Poprad niedaleko Nowego Sącza. Wpadły do wody w połowie lipca, po tym jak wykoleił się tam pociąg towarowy. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, ale nie ma utrudnień.
4: Operacja została przygotowana tak, by nie wprowadzać zmian w organizacji ruchu pociągów. Te wagony będą transportowane drogą kołową, będą przygotowane do załadunku na specjalne lawety i zostaną już przetransportowane dalej.
0: Mówił Piotr Chamarnik z PKP PLK. Cała operacja ma się zakończyć jutro. Sprawę wciąż badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed nimi 9 dni w drodze. Do pokonania mają 270 km. Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyli na Jasną Górę. Do celu dotrą 5 sierpnia.
5: To moja radość. Co dziś rozkwitło?
6: Dlaczego idzie pani do Częstochowy?
7: Podziękować za życie dotychczasowe i przeprosić za wszystko zło. Pierwszy raz idę. Przyszłam na emeryturę i mówię, teraz mam czas.
8: Żeby odnaleźć wiarę, nadzieję.
6: Który raz?
9: 15. To jest wielka radość, wielkie wyzwanie.
6: Widzę, że pani rodzinnie na Jasną Górę.
10: Tak, idziemy razem już tak 6. rok.
6: Razem, czyli kto?
10: Ja i mój syn i moja córka.
6: Co jest najtrudniejsze?
10: Myślę, że deszcz, bo wtedy pojawiają się pierwsze pęcherze. Odciski.
0: Tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło Wzrastaj.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Look Me in the Heart i Tina Turner, i to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Już 7 minut po godzinie 17. Dzień dobry, witam się z Państwem w ten piękny, słoneczny dzień i zapraszam na magazyn reporterów Radia Plus Kraków. Tak, tak, to już czas. Zapraszam w imieniu naszych dziennikarzy. No i od razu przenosimy się do Zakopanego.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: A Zakopane zmienia zasady walki z kładami rozjeżdżającymi Bachlecki Wierch, jeden z największych zielonych obszarów w mieście. Zmieniona została organizacja ruchu w tej części miasta. Na Bachlecki już nie będą mogli wjechać dzierżawcy działek, a jedynie właściciele. To ma ukrócić jazdę kładów. Do tej pory bowiem firmy organizujące przejażdżki zasłaniały się umowami dzierżawy niewielkich działek, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
2: Na Bachleckim Wielku jest zmieniona organizacja ruchu, o co prosili właściciele działek, mieszkańcy wielokrotnie. No wszyscy wiemy, jaki mamy problem z kładami w obrębie Bachleckiego Wierchu i ta organizacja ruchu pozwoli nam skutecznie karać tych, którzy się nie będą do niej stosować, no bo dzisiaj wiemy, jak jest, że mnóstwo incydentów się zdarza, praktyka regularna, że wjeżdżają kładami całe grupy turystyczne i rozjeżdżają nie swoje pola, bez porozumienia z właścicielami, bez żadnego poszanowania dla własności. Jedną z metod walki z tym procederem jest ta zmiana organizacji ruchu.
3: Bardzo szkodzą nam te kłady. Po naszych tutaj działkach jeżdżą, niszczą bardzo. No i też spacer z psami czy coś, to się nie da rady spacerować, bo to jest hałas. I koło domów też jeżdżą, to też cały dom się trzęsie. Nie jesteśmy zadowoleni. Latem to oni nie jeżdżą drogą, tylko jeżdżą po naszych tam dalej polach.
2: No my jesteśmy cały czas w porozumieniu z policją. Mamy wspólne patrole również z policją i tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, żeby właśnie skupić te patrole, skupić te działania również na Bachleckim Wierchu. Nie jest to takie proste w sezonie oczywiście, bo tych interwencji jest mnóstwo w innych częściach miasta, ale każdego dnia Straż Miejska pojawia się na Bachleckim Wierchu i każdego dnia to miejsce jest patrolowane. Często również w tych patrolach łączonych właśnie z policją. Policja nasza również ma od nas taką informację i też dziękujemy, że również tam interweniują.
4: Z jednej strony jest tu teren zielony, jest tu szlak dla ludzi, a tutaj nagle kłady, skutery przyjeżdżają. No według mnie warto jest zadbać o ten teren.
5: Coś z kładami na pewno trzeba zrobić. Być może nie jest to idealne i doskonałe wyjście i część osób na pewno może się czuć pokrzywdzona, ale tutaj my ciągle zapominamy, że Zakopane to jest miasto nie tylko dla turystów, ale i dla mieszkańców. Prawdopodobnie z najmem krótkoterminowym, gdzie bierze się pod uwagę biznes turystyczny, to, że ludzie zarabiają na tych, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, a prawie w ogóle nie myśli się o mieszkańcach. I myślę, że mimo wad jednak to jest dobre rozwiązanie, bo kłady są teraz prawdziwą plagą, jeżeli chodzi o Zakopane i Podhale.
6: A co z dzierżawcami? Całego czasu te firmy kładowe podpierały się tym, że oni dzierżawią jakieś pole i do tego pola dojeżdżają.
2: Nowa organizacja ruchu jasno określa, kto do pola może dojeżdżać. Do pola mogą dojeżdżać wyłącznie właściciele działek.
6: Czyli te firmy nie mają tam prawa funkcjonować?
2: Firmy, które dzierżawią teren, nie mają prawa dojazdu w obecnej organizacji ruchu.
7: Jest to dodatkowa atrakcja.
6: Dlaczego?
7: No coś innego, zawsze tu jeździ. Można zobaczyć. Nam to kompletnie nie przeszkadzało.
3: To oczywiście, droga będzie dla wszystkich. Tu są takie piękne widoki, a nie tylko dla kładów. No. Ludzie po prostu już się boją nawet spacerować, bo żeby ich kład nie najechało. Droga to jest właściwie do pól, ale każdy może spacerować drogą. Nawet jak idą ludzie nogami, to nic nie zrobią, nawet jak spacerują po polach. Tylko gorzej te kłady, bo strasznie niszczą. No tak, mi tam pół działki tak zniszczyli, że nie wiem dalej, co mam robić.
4: Bachlecki to jest jedyny niezabudowany teren w Zakopanem. Jedyny taki, jakby to nazwać, no jedyna zielona przestrzeń. O, nie licząc równi krupowych, no bo równie to akurat pod teren miasta podchodzą.
6: Czyli chronimy.
4: Chronimy.
2: Fikcja trwała w najlepsze, to się zgadza. Wiele firm wydzierżawiało jakiś tam malutki kawałek, a jeździło po wielu polach. I my mieliśmy tutaj setki zgłoszeń od mieszkańców, od właścicieli terenu, że nie zgadzają się na taki proceder, więc no też dlatego reagują. Zresztą wiele gmin ościennych nam reaguje i skutecznie reaguje i część z tych działalności spoza Zakopanego przeniosło się właśnie w rejon Bachleckiego Wierchu, więc tym bardziej musimy zareagować. No nie możemy pozwolić, żeby tak była degradowana ta piękna przestrzeń i nie możemy pozwolić, żeby osoby te, które prowadzą te działalności, nie szanowały własności mieszkańców.
0: Regularnie pojawiają się także patrole Straży Miejskiej, które weryfikują wjeżdżających na Bachlecki Wierch. Jak na razie wygląda na to, że zmiana poskutkowała i jest większy spokój w tej części miasta.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: kombi w Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Zardzewiały ramy, brak kół i zajęte stojaki. To codzienny widok w wielu częściach Krakowa. Oszacowano, że na ulicach zalegać może do 1000 porzuconych rowerów. Procedura sprzątania miasta z rowerowych wraków zajmuje bardzo dużo czasu. Do akcji wkroczył anonimowy aktywista, który u stóp Wawelu zamontował instalację nazwaną krakowskim niedasizmem. Sprawę skomentował Marcin Dumnicki, prezes Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów.
2: Czasem ludzie, nie wiem, wyprowadzają się, porzucają rower, to nie jest bardzo drogi środek transportu, no i regularnie trzeba sobie z tym dawać radę. Więc myślę, że im więcej będzie rowerzystów w Krakowie, tym też służby miejskie będą musiały trochę częściej więcej tych wraków usuwać.
3: Krakowski niedasizm. O co chodzi?
2: Chodzi o rowery, które są pozostawiane i nieużywane na stojakach. Trochę to rowerzystów denerwuje, szczególnie w miejscach, gdzie dużo osób parkuje i brakuje po prostu miejsca. No przyjeżdżamy, chcę gdzieś zaparkować rower, wiadomo, bardzo blisko miejsca, do którego się udajesz, a tu się okazuje, że wszystkie stojaki zajęte i to zajęte niestety przez ewidentne wraki, czasem też rowery reklamowe.
4: Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
3: Jak rozpoznać wrak roweru?
5: A to jest kwestia subiektywna, bo dla jednej osoby, dla właściciela roweru, rower, który ledwo, bo ledwo, ale jednak się porusza, jest zardzewiały i tak naprawdę nie ma wielu elementów, no ale powiedzmy, że jeździ, będzie własnością, jest własnością. Natomiast tak naprawdę te działania są prowadzone kilkutorowo. Po pierwsze, pracownicy Zarządu Transportu Publicznego oznaczają takie rowery. No, są przypinane takie karteczki. Chodzi tu o to, żeby nie natychmiast szybko komuś zabierać rower, bo to rzeczywiście może być sytuacja taka, że ktoś 2-3 dni gdzieś przypiął rower i nagle wraca, tego roweru nie ma. Tylko w sytuacjach ewidentnych. Ale wracając do tego oznakowania, my otrzymujemy z Zarządu Transportu Publicznego jako Straż Miejska informacje, gdzie, w jakich lokalizacjach, jakie rowery zostały oznakowane. My w ramach służby staramy się sprawdzać, czy po jakimś czasie, kilku tygodni, może czasem nieco dłuższym, nadal ten rower w tym miejscu jest.
3: Czy często otrzymujecie zgłoszenia?
5: Nie jest tak, że te zgłoszenia płyną lawinowo do nas, natomiast rzeczywiście pojawiają się, tak jak powiedziałem, z jednej strony zgłoszenia, z drugiej strony też to, co strażnicy widzą w ramach swoich patroli codziennej służby. W tych prawie 7 miesiącach tego 2026 roku już ponad setka z naszych danych, z danych Straży Miejskiej wynika, że ponad setka takich wraków rowerowych została usunięta.
6: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
3: Wraki rowerowe w mieście, zjawisko, które jest problemem dla miasta, dla mieszkańców. Dlaczego ta procedura jest taka momentami trudna?
6: No przede wszystkim, no może nie momentami, ale jest cały czas trudna z tego tytułu, że musimy pamiętać o tym, że to może być cały czas czyjaś własność. Nie możemy jako miasto, z racji tego, że dbamy o te stojaki rowerowe, jak i po prostu jako miasto o każde miejsce parkingowe, czy to dla samochodu, czy to dla roweru. No chcemy, żeby ono było dostępne jak najbardziej się da.
3: Miasto nie chce odbierać rowerów właścicielom, jednak chce zadbać o przestrzeń wspólną i myślę, że to jest bardzo istotne i warte podkreślenia. Ile wraków rowerów prawdopodobnie jest teraz w Krakowie?
6: Aktualnie strzeliśmy procedurę na ponad 600 rowerów. Tych rowerów jest więcej w Krakowie, no obliczamy, że może być ich gdzieś, no łącznie z tymi, które już odholowaliśmy, łącznie z tymi, które oznaczyliśmy i które będziemy oznaczać w najbliższych dniach, no to można powiedzieć, że jest tu około 1000.
0: W przypadku decyzji o usunięciu zalegającego w mieście roweru, służby postępują z nim identycznie jak z wrakiem samochodu. Za utylizację odpowiada Zarząd Transportu Publicznego wraz ze Strażą Miejską.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
7: Reklama.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w parku handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.
7: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
11: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
7: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
11: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
12: Festiwal gospelowe lato w Bochni od 6

0: Over i Crowded House. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. 26 minut po godzinie 17. Wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Sprawa skatowanego w lutym króliczka Marcysia poruszyła mieszkańców Krakowa i miłośników zwierząt w całej Polsce. Zapadł prawomocny wyrok wobec 21-letniego mężczyzny. 5 miesięcy więzienia, 15 lat zakazu posiadania zwierząt oraz 10 tysięcy złotych nawiązki dla krakowskiego Towarzystwa Opieki dla Zwierząt. KTOS nie zgadza się z wyrokiem. Sprawę komentuje Joanna Repel, pracowniczka Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
2: Ciężko stwierdzić, co kierowało tym człowiekiem, kiedy zadawał rany temu biednemu, bezbronnemu zwierzakowi.
3: Jaki według Państwa powinien być wyrok dla tej osoby, która zrobiła tę krzywdę?
2: Za taki sposób znęcania, za takie szczególne okrucieństwo pewnie żaden wyrok nie będzie zadowalający, natomiast no myślę, że tak powyżej roku to ten młody człowiek na pewno by to odczuł, natomiast no myślę, że taki wyrok troszeczkę bardziej dotkliwy pozwoliłby też temu człowiekowi na to, żeby przemyśleć pewne rzeczy i może zniechęciłby do tego, żeby w przyszłości zrobić krzywdę, czy to zwierzakowi, czy to może komuś słabszemu, bo zawsze jest taki strach, że jeżeli ktoś krzywdzi i to jeszcze w taki sposób bezbronne zwierzę, to podejrzewamy, że nic go może nie powstrzymać przed tym, żeby skrzywdził po prostu bezbronne dziecko, czy jakiegoś chorego człowieka.
3: Jak wyglądała rehabilitacja Marcysia? Co temu króliczkowi było?
2: Tak naprawdę poza połamanymi łapkami, które niestety trzeba było amputować, ponieważ no, tam już się wydała martwica, nie dało się uratować tych łapek, tak naprawdę one mu tylko przeszkadzały. Tam były obrażenia

0: Typu, no wiadomo, obcięte uszy, to wszyscy to wiemy. Tam była uszkodzona rogówka, on miał rany cięte na ciele. Jest cały czas rehabilitowany przez dom tymczasowy i ta rehabilitacja będzie trwała praktycznie przez całe jego życie.
1: Czy często otrzymujecie takie zgłoszenia z takim okrucieństwem wobec zwierząt?
0: Ostatnio bardzo często. To jest jeden z kilku przypadków. Niedawno, kilkanaście miesięcy wcześniej była sprawa kota Pantka, który również został skatowany przez właściciela, pocięty, dość mocno poraniony, obcięty język, więc tak naprawdę sprawca też włożył dużo wysiłku w to, żeby zadać te rany. Sprawca musiał dość mocno się nad nim pastwić. No i tak naprawdę ten pierwszy wyrok też był bardzo niesatysfakcjonujący i musieliśmy się odwołać od tego wyroku. Natomiast nadal słyszymy o takich sytuacjach, które gdzieś tam w jakimś takim zamkniętym gronie, w zamkniętym środowisku danego rejonu, no ktoś zamiata pod dywan. Oczywiście na internecie można też znaleźć różne inne zabawy młodych ludzi i to zaczyna być takie no trochę codziennością naszą, że gdzieś młodzi ludzie, nie tylko młodzi, ale bardzo często właśnie młodzi ludzie próbują zaistnieć, pokazując właśnie takie rzeczy w internecie.
1: Czym się zajmujecie tak na co dzień? Gdzie można was znaleźć? Jak was wesprzeć?
0: Od niedawna jesteśmy pod nowym adresem. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami poza prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie zajmuje się no głównie interwencjami. Jakby schronisko jest jedną z naszych działalności, natomiast głównie zajmujemy się pomocą zwierzętom i większość to są właśnie interwencje dotyczące pokrzywdzonych zwierząt. Ludzie zgłaszają nam różne formy znęcania się nad zwierzętami, złą opiekę i gdzie możemy, tam staramy się pojechać, nawet jeśli to jest bardzo daleko od Krakowa. No najgorsze jest to, że takie zwierzęta odebrane interwencyjnie spoza Krakowa nie mogą trafić do krakowskiego schroniska i tutaj zaczyna się problem, ponieważ no, spada całkowicie na nas ta opieka nad zwierzętami. No my nie posiadamy zaplecza w postaci jakiegoś takiego miejsca. Zawsze jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę przekazaną od ludzi dobrej woli, ponieważ no bez tej pomocy nie będziemy w stanie po prostu działać i nie będziemy w stanie pomóc takiej ilości zwierząt, jak tak naprawdę potrzeba.
2: A z racji dużej ilości zgłoszeń i ograniczonej ilości miejsc, zwierzaki z interwencji trafiają do lecznic weterynaryjnych albo do hoteli dla zwierząt.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Imponująca blond czupryna i wspaniały głos, czyli Rod Stewart na antenie Radia Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Zbadają genetycznie niedźwiedzie z polsko-słowackiego pogranicza. Przyrodnicy z kilkunastu instytucji parków narodowych w Polsce i na Słowacji, jak również z nadleśnic w przedostatnie miesiące gromadzili materiał do badań, a wszystko po to, by w końcu dowiedzieć się, ile tych niedźwiedzi naprawdę jest. Mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Dość duży program Tatrzańskiego Parku Narodowego i nie tylko jest realizowany, jeżeli chodzi o drapieżniki, niedźwiedzie i wilki. Wchodzi w fazę badań genetycznych. Czego się zamierzacie dowiedzieć po takim programie?
3: Tak, no program jest bardzo duży rzeczywiście. No my jesteśmy tam jednym z 17 bodajże partnerów. Parki Narodowe Małopolskie, Nadleśnictwa Małopolskie, no i przede wszystkim lider projektu, czyli Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Lasów Państwowych, Instytut Badawczy Leśnictwa, także ma bardzo duże konsorcjum. Są również partnerzy ze Słowacji, czyli z TANAP-u i z PIENAP-u. I celem tego programu, zgodnie z nazwą, jest badanie drapieżników na pograniczu polsko-słowackim. Chcemy poznać ich nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Coś, co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach, owszem, prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi, ale to było już bardzo dawno i tylko w Tatrach. Tutaj wychodzimy poza Tatry. No niestety nie objęliśmy całych Karpat, a szkoda, bo to byłoby najcenniejsze.
2: Wcześniej się przygotowywaliście do tych badań, to znaczy, no rozumiem, że zbieraliście materiał genetyczny.
3: Laboratorium mają... Będą każdą próbkę, która została zebrana w terenie, czy to u nas, czy to w innych parkach narodowych, czy w nadleśnictwach, czy na Słowacji, bo słowackie próbki również tam trafią. No będą po prostu te próbki dokładnie analizowane i z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu danego osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści i każda taka próbka może nieść informację genetyczną. Może, ale nie musi, bo na przykład włos, żeby miał informację genetyczną, musi mieć cebulkę.
2: Jak dużo tych próbek się udało zebrać?
3: No dużo, dużo, dużo. No, jest to kilkaset próbek z całych Karpat, także duży materiał, ale przyznam się, że ja osobiście liczyłem na jeszcze większą liczbę próbek. Wydaje mi się, że było nam trudniej zbierać te próbki w tych latach. Myślę, że miało to związek z odstrzałami niedźwiedzi na Słowacji, bo tak subiektywnie patrząc, no było trudniej próbki znaleźć niż na przykład w roku 23, kiedy myśmy ostatni raz takie badania genetyczne niedźwiedzi prowadzili. Wtedy udało nam się zidentyfikować 64 unikalne genotypy. Spodziewam się, szczerze mówiąc, że teraz będzie mniej przez to, że właśnie na Słowacji odstrzelono w zeszłym roku ponad 200 osobników i na pewno duża część tych osobników była osobnikami transgranicznymi.
2: 64 sztuki niedźwiedzia z poprzednich lat, a ile wilków? Czy macie wiedzę na ten temat? I, no, bo pewnie tą wiedzę będziecie teraz odnosić, porównywać do tych najnowszych badań.
3: Tak, no będziemy odnosić, porównywać. Mamy również wiedzę na temat wilków. W roku 2014, o ile dobrze pamiętam, prowadziliśmy również zbiór materiału nieinwazyjnego, czyli odchodów przede wszystkim od wilka i robiliśmy badanie genetyczne. Wyszło wówczas 14 osobników, czyli bardzo podobna liczba, zbliżona wręcz identyczna z tą, którą szacowaliśmy wcześniej. I przyznam się, że nie planowaliśmy robić powtórki badań wilka w Tatrach, bo uznaliśmy, że jest to zbyt kosztowne w stosunku do przynoszących do efektów. Natomiast no, w całych Karpatach na pewno takie badanie jest cenne. I dobrze, że jest prowadzone, a jeszcze lepiej, gdyby było prowadzone w całej Polsce, bo to jest przede wszystkim wielka niewiadoma, ile wilków mamy w Polsce.
0: A dzięki badaniom genetycznym przyrodnicy nie tylko dowiedzą się, jaka jest populacja, to także pozwoli skuteczniej planować działania monitoringowe i ochronne po obu stronach granicy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na zarabie w Gdowie! Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na święcie ziemi gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
4: Malinowcy znaleźli się w opałach.
5: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
6: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
0: Reklama.

0: Please Forgive Me i Brian Adams w Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Dobiegają końca prace renowacyjne w prezbiterium Kościoła Paulinów na Skałce w Krakowie. Są już gotowe sklepienie i ściany. Zostało jeszcze odrestaurować stale, czyli miejsca modlitwy zakonników oraz ambonę. Remont prezbiterium ma skończyć się z początkiem października. Powoli prace przenoszą się także do Nawy Głównej. Konserwatorzy już pracują nad oczyszczeniem sklepienia. Równocześnie Paulini remontują schody i zabytkowy mur od ulicy Skałecznej.
2: Ojciec Mariusz Tabulski, administrator klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce. Jesteśmy w trakcie 4-letniej pracy projektu kluczowego, który rozpoczął się na jesień 2025 roku i potrwa do końca 2028 roku. Dzięki kwerendzie historyków sztuki i konserwatorów okazało się, że ostatni tak poważny remont konserwatorski miał miejsce ponad 100 lat temu. Za czasów Karola Knausa była to okazja szczególna, 400-lecie śmierci wielkiego fundatora Skałki, Jana Długosza. Okazało się, że wtedy odnowiono sklepienia i ściany, bo kościół był pobielany, więc zrobiono taką delikatną polichromię, więc przy okazji tego remontu na jesieni 2025 roku do 2026 odnowiono właśnie tą polichromię ze sklepienia i ze ścian. Również zlikwidowano przemalowania, bo były w latach zwłaszcza 70. XX wieku słynne olejne lamperie i wtedy pomalowano kamień, żeby on był jakby nawiązujący do ciemnych ołtarzy zrobionych z marmuru dębnickiego, ale to bardzo zaciemniło przestrzeń kościoła, więc dzięki pracy i konserwatorów, i historyków sztuki, i Urzędu Konserwatorskiego udało nam się właśnie rozjaśnić ten kościół. Polichromia jest nie tylko, że oczyszczona, ale odrestaurowana. Mamy już małą iluminację zrobioną jako próbną sklepienia i co jest nowum, to jest oświetlenie napisu, który myślę, że niewielu z nas wie, że właśnie na Skałce jest ten napis dedykowany świętemu Stanisławowi pierwszej i ostatniej zwrotki Gaudemater Polonia, więc będziemy mogli tą iluminację w czasie spotkań na Skałce mszy świętych czy jakichś koncertów widzieć.
3: Co jeszcze trzeba zrobić?
2: Przed nami jeszcze końcówka tych planów zadań, które są na 2026 rok, czyli mamy jeszcze dokończenie stolarki, to głównie chodzi o ambonę, bardzo piękna ambona, również stalle będą dokończone, bo częściowo już są odrestaurowane. Stalle, czyli to jest ta część, gdzie zakonnicy modlą się brewiarzem albo przebywają w czasie liturgii. Jeszcze przed nami przywiezienie tylko pięknych drzwi i do zakrystii, i do skarbca, bo portale tych drzwi zostały już odnowione, więc prezbiterium już prawie jest bardzo piękne. Już rozpoczęły się prace w części nawy głównej. Na dzień dzisiejszy konserwatorzy pracują na oczyszczaniu sklepienia w nawie głównej.
3: W remoncie są też schody.
2: To jest też ten, można powiedzieć, ostatni akcent zewnętrznej części konserwacji naszego zespołu klasztornego. Jesteśmy przed finalizacją tej ostatniej części biegu schodowego. Trwają prace renowacyjne, trzeci rok, 2024, część główna. Tutaj z frontonem związanym z kryptą twórców kultury, potem bieg południowy i teraz północny. To dla nas wielki wysiłek, ale też i radość.
3: Równocześnie trwają prace przy ratowaniu muru klasztornego.
2: Trwa drugi etap renowacji muru klasztornego. Oprócz tego muru, który jest taką naszą wizytówką, muru miasta Kazimierz, który w bardzo dużej części zachował się tutaj od strony paulińskiej. Mamy również mury od ulicy Skałecznej. Mur na ulicy Skałecznej został przebudowany częściowo oczywiście. Cała konstrukcja jest oryginalna, ale okazało się, że na skutek penetracji wody i mrozów częściowo uległo odspojeniu, więc trzeba było to przebudować i wykorzystano oczywiście kamień wapienny, wykorzystano cegły pochodzenia dwudziestowiecznego. No i zostało nam w przyszłym roku zakończenie tej części i zewnętrznej od ulicy Skałecznej i od środka budynku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się tą częścią i wizualnie, bo będzie bardzo piękne, ale przede wszystkim da poczucie bezpieczeństwa.
0: A remont muru potrwa do przyszłego roku. Paulini proszą też o wsparcie finansowe. Datki można przesyłać na konto bankowe klasztoru, które znajduje się na stronie skalka.paulini.pl.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: I to był ostatni materiał w dzisiejszym magazynie. A program przygotowali dla Państwa Karolina Suder, Aleksandra Pawlikowska i Łukasz Bobek. Z kolejnymi materiałami i z kolejnym programem wracamy do Państwa już jutro o godzinie 17. Ja się nie żegnam, wracam tuż po godzinie 18. A teraz Cher.

0: Morawiecki: poza PiS-em dziś formalny rozłam w partii. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania dla rodziny. W Krakowie można zobaczyć biblijne wydarzenia dzięki okularom do wirtualnej rzeczywistości. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy dziś formalnie mają zostać wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Od godziny trwa posiedzenie Komitetu Politycznego Partii w tej sprawie. Wcześniej rozłam w największym ugrupowaniu opozycji komentowali członkowie PiS, którzy przyjechali do centrali partii na Nowogrodzkiej.
1: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby przejść przez ten trudny etap, bardzo taki przykry etap dla nas, bo to jest ciężka sytuacja, i pracować jeszcze intensywniej niż dotąd, żeby wyborcy, żeby się do nas ponownie przekonali ci, którzy może zwątpili.
0: Tak mówił były wiceszef MSWiA w rządzie PiS Jarosław Zieliński. Z kolei Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS-u z Poznania, nazywa zaistniałą w partii sytuację przykrą.
2: Uważam, że przynajmniej jeśli chodzi o znakomitą część osób, które zdecydowały się na opuszczenie Prawa i Sprawiedliwości, była to decyzja absolutnie niekonieczna.
0: Członkowie frakcji Mateusza Morawieckiego twierdzą z kolei, że zostali wyrzuceni przez grupę intrygantów z Jackiem Sasinem na czele. O 20 mają się spotkać i zdecydować o politycznej przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rząd chce kolejnych zmian w najmie krótkoterminowym i zapowiada poprawki do obecnego projektu. Chodzi o regulacje wynajmu mieszkań, na przykład na imprezy, na co skarżą się mieszkańcy dużych miast i miejscowości turystycznych. Projekt rządu wdraża unijne przepisy i zakłada m.in. obowiązkową rejestrację wszystkich obiektów i kary za łamanie nowych zasad. Według premiera Donalda Tuska obecna wersja przepisów nie zapewnia wystarczającej ochrony lokatorom i samorządom.
3: Ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy i samorządom, i przede wszystkim lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Tego efektu nie mamy, nie oszukujmy się. Ja pomijam już fakt zaangażowania wiceministrów, co do których moim zdaniem niesłusznie, ale są takie spekulacje, że mogli mieć w tym osobisty interes. My to jeszcze bardzo dokładnie sprawdzimy.
0: A wszystko po tym, jak wczoraj Wirtualna Polska poinformowała, że Ireneusz Raś, który pracował nad projektem 6 lat temu, kupił 3 mikrokawalerki na wynajem, a przed wejściem przepisów w życie sprzedał je rodzinie. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi.
4: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
0: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie.
5: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz sprzedałem mieszkania i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
0: Dodawał sam Andrzej Poczobut. Lider mniejszości polskiej spędził 5 lat w więzieniu. We wrześniu chce wrócić na Białoruś.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: W Krakowie można zobaczyć biblijne wydarzenia na własne oczy, wszystko dzięki okularom do wirtualnej rzeczywistości. Wyjątkowe doświadczenie cyfrowego spotkania z Jezusem czeka w miejscu słowa.
7: Pierwszy etap to jest medytacja ze Słowem Bożym. Dostajemy fragment, który później będziemy oglądać i tak naprawdę mamy chwilę na takie własne przemyślenie. W drugiej części zakładamy okulary wiarowe, mamy okazję doświadczyć tego, co przeczytaliśmy, zobaczyć to na własne oczy. Tutaj działa zmysł.
0: Mówiła Oliwia Kasprzycka z miejsca słowa. Pokazy Ewangelii w wirtualnej rzeczywistości można zobaczyć w soboty między 11 a 16 przy Bazylice Bożego Ciała w Krakowie.
6: Plus.

0: przyjemnej znajomej rytmy, bo to Sandra in the heat of the night w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
2: A Sandra chyba lubi Polskę, bo często do nas wpada koncertowo, a najbliższa szansa, żeby jej posłuchać na żywo jesienią. 13 października wystąpi w Łodzi, a 3 dni później zaśpiewa w Gliwicach. Już można rezerwować sobie czas i kupować bilety. No ja mam też nadzieję, że Państwo zarezerwowali czas dla mnie, Agata Wetela. Dzień dobry, jestem z Wami do 20. Już przyszykowałam nagrody, a o pierwszej z nich opowiem już za kilka chwil. Mam dla Państwa książkę Agent, a na razie gramy.

0: Patrycja Majewska w Radio Plus. A ja teraz mam niespodziankę i książkę, która zainteresuje zwłaszcza fanów futbolu.
1: Plus. Plus.
0: Ta książka to Agent, jest to nowość wydawnicza. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Myślisz, że wiesz wszystko o wielkim futbolu? Myślisz, że znasz Roberta Lewandowskiego? No to jesteś w błędzie. Cezary Kucharski, człowiek, który przeprowadził Lewego z pruszkowskiej murawy na sam szczyt Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, przerywa milczenie. I to nie jest kolejna taka ugrzeczniona biografia sportowa. To brutalna, do

0: Które agenta, moja prawda o lewym pieniądzach i manipulacji. Cezary Kucharski, agent do zdobycia już teraz, plus małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem. No agent otrzyma ten tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
12: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
11: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
12: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
1: Reklama.

0: Tolerancja i Stanisław Sojka w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Latanie paralotnią bez odrywania się od ziemi. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zaprasza na przetestowanie symulatora lotu paralotnią. Jest to nowość wystawy Z wiatrem i pod wiatr, lotnictwo cywilne. Jak to możliwe? Wszystko dzięki goglom VR i odpowiednio przygotowanej instalacji. Nasza reporterka Aleksandra Pawlikowska udała się na miejsce i wykonała lot na symulatorze. Asekurantem reporterki był przewodnik muzealny Daniel Pach.
2: Jesteśmy przy symulatorze lotni. W tej chwili ubieramy uprząż paralotniową, zapinamy kandydata na lotnika, a później będziemy uruchamiać symulator i będziemy wykonywać symulowany lot na paralotni. Wkładamy naszej paralotniarce gogle 3D. Jest ostry obraz?
3: Tak. Faktycznie jakbym się oderwała od ziemi.
4: Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wystawa jest nowa, pierwsza tego typu w Polsce, największa zarazem w Polsce, opowiadająca o lotnictwie cywilnym. Tytuł wystawy jest Lotnictwo cywilne z wiatrem i pod wiatr. I pokazujemy po kolei właśnie, jak to się rozwijało do dnia dzisiejszego. Pokazujemy te sukcesy polskich sportowców i dochodzimy do Sebastiana Kawy, naszego wielokrotnego mistrza świata, który no, jest takim, można powiedzieć, liderem sportu lotniczego na świecie. Mamy też na tej wystawie właśnie symulatory. Jesteśmy tu właśnie przy symulatorze lotu paralotnią. To jest bardzo ciekawy symulator. To już powiedział tak, nie taka zabawka, tylko profesjonalny symulator, gdzie zapinamy się w uprząż paralotniową. Jesteśmy podwieszeni. W goglach VR-owych obserwujemy teren, czyli mamy pełne odwzorowanie otoczenia, gdzie się nie obrócimy, tam widzimy po prostu wokół siebie całą przestrzeń.
3: Dla kogo jest skierowany ten symulator? Czy każdy, kto tutaj przyjdzie, może z takiego symulatora skorzystać?
4: Tak powiem, no można powiedzieć, że prawie każdy, chociaż nie do końca, ponieważ my to skierowaliśmy do jakichś grup zorganizowanych. No trzeba sobie wykupić takie warsztaty. Z symulatora korzystamy pod nadzorem pracownika muzeum, który musi symulator uruchomić, zapinać tą osobę w uprząż i po prostu kontrolować to, co się dzieje, poinstruować najpierw, na czym w ogóle polega taki lot. Jeżeli mielibyśmy tak dokładnie sprecyzować, to jest młodzież, czyli taka młodzież, bym powiedział, już troszkę starsza.
3: Czy symulator cieszy się dużym zainteresowaniem?
4: Czy my dopiero rozpoczęliśmy takie promowanie właśnie tego symulatora, żeby zachęcić tych, którzy no, przychodzą do muzeum, czy chcą skorzystać z tej oferty, ponieważ to nie jest tak, że każdy, kto wejdzie do muzeum, wsiada tutaj i sobie lata. No i musimy dotrzeć do szkół, do młodych ludzi, czy do jakichś grup, które będą chciały skorzystać.
3: To gdzie można się zapisywać albo zgłaszać, żeby móc skorzystać z tej takiej lotnej, ale jednak przyziemnej atrakcji?
4: To poprzez naszą stronę albo mailowo, albo telefonicznie dzwonimy do muzeum no i po prostu zajmujemy sobie taką atrakcję, czyli loty na paralotni.
3: A pan już zdążył skorzystać z atrakcji?
4: A tak, oczywiście od samego początku, ponieważ musieliśmy to przetestować, dostosować do naszych potrzeb.
0: To atrakcja dla młodzieży i dla dorosłych, która łączy nowoczesną technologię z edukacją i dużą dawką emocji. Jeśli państwo chcieliby przetestować ten symulator, no to wystarczy zadzwonić i zrobić taką rezerwację, albo można też uczynić to przez stronę, oficjalną stronę muzeum, a warto to zrobić, zwłaszcza w wakacje.

0: się przyznałam, że nogami chodzi przy tym utworze, ale nie ma gdzie zatańczyć. A Kind of Magic i Queen i to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Nie ma parkietu, tylko jest wykładzina, więc jak tutaj tańczyć piruety? Ale nie o tańcach teraz będzie mowa, tylko o fantastycznym, przepięknym, wzruszającym koncercie, na który chcę Państwa zaprosić już w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 17. Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zaprasza na koncert piosenek z Powstania Warszawskiego. Uwaga, wykonaniu Góralskiej Kapeli. Dokładnie w rocznicę wybuchu walk w stolicy 1 sierpnia o 17 w Muzeum AK rozpocznie się koncert powstańczych piosenek. Wykona je Góralska Kapela Dziewięć Sił z Czarnej Góry koło Bukowiny Tatrzańskiej. Zespół zagra i zaśpiewa najbardziej znane utwory z Powstania. No i będzie to taka wyjątkowa okazja wysłuchania ich w wykonaniu góralskiego zespołu. A licząca około 100 osób, kapela zrzesza dzieci, młodzież i dorosłych. Będzie to przepiękny koncert, na który wszyscy są zaproszeni, bo wstęp jest wolny, a każdy z uczestników koncertu otrzyma pamiątkową przypinkę z symbolem Polski walczącej. Przypomnę, to już w sobotę start o godzinie 17.
1: Reklama.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
3: Nie chcesz być sam?
4: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
3: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
4: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel. Dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
6: Reklama.

0: bardzo ciekawy duet. Nick Cave, Kylie Minogue. Where the Wild Roses w Radio Plus.
1: Plus?
0: A teraz tak spontanicznie chcę Państwu zaproponować wycieczkę poza Kraków, ale nie taką daleką, bo to zaledwie godzinka drogi jazdy samochodem do Zatorlandu, czyli do największego parku rozrywki z ruchomymi dinozaurami w Europie. Kto chętny? No to niech mnie uważnie słucha, bo jak już Państwo tam dojadą, no to mali odkrywcy znajdą tam gigantyczne owady, 40 postaci mitologicznych, oczywiście ruchome dinozaury, miasteczko ruchu drogowego, karuzele, zjeżdżalnie, symulatory, park linowy, trampoliny, plac zabaw, a nawet kino 5D. No wszystko, czego dusza zapragnie, tylko żeby dnia wystarczyło na przetestowanie tych wszystkich atrakcji. Kto chętny, niech szybko do mnie napisze na luz@radiomyślnikplus.pl. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, ile dinozaurów znajdziemy w Zatorlandzie? luz@radiomyślnikplus.pl do wygrania familijne zaproszenie do Zatorlandu. No to już Susan Vega i Luca.

0: Polak został zatrzymany za wandalizm w Medjugorje. Co dalej z Mateuszem Morawieckim? Za chwilę relacja naszego reportera. Powiemy też o polonijnym konkursie dla dzieci i młodzieży. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polak został aresztowany za wandalizm w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Jak już wcześniej informowaliśmy, figury Matki Bożej na Górze Objawień zostały zniszczone i pomazane obraźliwymi napisami, a ołtarz polowy za kościołem świętego Jakuba podpalono. Według informacji bośniackiego dziennika Dnevni Avaz, zatrzymany to mieszkaniec Krakowa, który przyjechał tam jako pielgrzym. W Medjugorje trwa szczyt pielgrzymkowy. W sobotę rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Młodzieży. Ma przyjechać 50 tysięcy wiernych.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś dowiemy się, jak może wyglądać przyszłość ugrupowania Mateusza Morawieckiego. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie nadal trwa posiedzenie Komitetu Politycznego. Ma ono formalnie wykluczyć członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera. Na Nowogrodzkiej jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, kto bierze udział w tym spotkaniu i jak ono przebiega?
2: Obrady toczą się za zamkniętymi drzwiami, a z prezesem partii dyskutują jego najwierniejsi ludzie, którzy zdecydowali się pozostać w PiS-ie. To m.in. były szef MSZ Zbigniew Rau, szef śląskich struktur Marek Wesoły czy poseł Jan Dziedziczak. Na zakończenie spotkania i jego efekty z niecierpliwością czekają ci, którzy formalnie zostaną dziś wykluczeni z PiS-u, czyli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wśród nich Marcin Chorała.
3: Teraz Prawo i Sprawiedliwość trochę robi to, o co my bezskutecznie przez 2 lata zabiegaliśmy, żeby robiło i za co zostaliśmy za te zabiegi wyrzuceni, to teraz będzie to robić.
2: Komentował polityk w odniesieniu do strategii pozyskiwania elektoratu. Przypomnę, dziś o 20:00 spotykają się także właśnie formalnie wykluczeni z partii, czyli ludzie Mateusza Morawieckiego.
0: I na tym spotkaniu mogą zapaść decyzje o tym, czy chcą utworzyć własny klub w Sejmie i wnioskować o fotel wicemarszałka. Posiedzenie Sejmu zaczyna się jutro.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Wulgarnie zwyzywał ukraińskich pracowników. Nagranie krąży w sieci. Małopolska policja zajmuje się incydentem ze Skawiny. Przełożony w magazynie obrażał 2 Ukraińców. Kazał im też iść na front i nazywał banderowcami.
4: Dysponujemy nagraniami, w których ci ludzie są obrażani. Tutaj dopatrujemy się również przestępstwa z tak zwanej nienawiści, czyli na tle narodowościowym.
0: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. Sprawę przejmie prokuratura.
4: Materiał dowodowy jest systematycznie zbierany przez policjantów i będzie przekazany do prokuratury.
5: Czy będą jeszcze przesłuchiwane jakieś osoby w związku z tą sprawą?
4: Ale rzeczywiście jest to dopiero początek. Będą wykonywane oględziny, zabezpieczany monitoring. W gestii prokuratury będzie decyzja o zatrzymaniu tego człowieka.
0: Grupa Stadnicki to firma z Wrocławia. Wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym pisze, że tu cytat: stanowczo i bezwzględnie potępia wszelkie formy agresji oraz przemocy. Mężczyzna został zwolniony z pracy.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 1000 prac wpłynęło na konkurs Być Polakiem. To inicjatywa kierowana do dzieci i młodzieży polonijnej z całego świata. Dlaczego decydują się na udział w tym konkursie, sprawdzała Aneta Paszko.
6: Po pierwsze, bo to szansa poznania rodaków rozsianych po całym świecie. Prace oceniano w 3 kategoriach: plastyczna, esej i wideo.
7: Biorę udział, bo napisałam o dziadku, jak dał nam kulturę dla rodziny.
8: Myślę, że to jest świetny sposób, aby zjednoczyć się z ojczyzną poza krajem. Napisałam pracę o tańcach ludowych.
9: Być Polakiem to tak naprawdę znaczy, że mam tą krwią polską, dzielę się z kulturą polską.
10: Musimy naszą polskość utrzymać, w sensie, że poza granicą mieszkamy, więc tam jesteśmy mniejszością i to trzeba między nami zostawać, aby się wspierać między nami, by pamiętać, że jesteśmy Polakami.
6: Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i flagi Polski. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Plus zapraszam jutro o 6:00 w imieniu Michała Konopińskiego.

0: Runway Del Shannon w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Jeśli ktoś tak samo jak ja lubi sobie wszystko wcześniej zaplanować, no to proszę mnie posłuchać, bo mam dla Państwa propozycję już na sierpień, a ten zbliża się wielkimi krokami, zatem czas zaplanować jakieś atrakcje dla dzieciaków. No i tutaj poleca się piknik przyrodniczy, którego organizatorem jest Biblioteka Kraków. 8 sierpnia przy ulicy Powroźniczej w ogrodzie Biblioteki Głównej odbędzie się specjalny piknik, tym razem piknik przyrodniczy organizowany w ramach projektu Myślenie nie boli. No i oczywiście od 11 na wszystkich, którzy przybędą, czekać będzie moc atrakcji, na przykład warsztaty ilustratorskie z Dawidem Kilonem, spotkanie z Markiem Maruszczakiem, autorem książki Głupie zwierzęta Polski, będzie też spektakl teatralny Pszczółki z miodowej polanki, a przez cały czas trwania pikniku będzie można wziąć udział w warsztatach tworzenia zielników, papierowych lisków, biedronek, węży, drzewek, warsztatach przyrodniczych oraz projektowaniu ekologicznych workoplecaków. Podczas pikniku edukator Zamku Królewskiego na Wawelu opowie też o ogrodach królewskich, ich historii, roślinności, a następnie zaprosi do udziału w warsztatach projektowania współczesnego ogrodu królewskiego. Będzie można również spotkać bibliotekarzy przebranych za przyrodników oraz zwierzęcych bohaterów książek. Będzie to taki magiczny, przyrodniczy piknik dla całych rodzin. Przypomnę, to już 8 sierpnia między godziną 11 a 16 przy ulicy Powroźniczej w ogrodzie Biblioteki Głównej. Wstęp oczywiście wolny.

0: Flera za ostatni grosz w Radiu Plus.
1: Plus? Plus?
0: No już wiadomo, kto wybierze się do Zatorlandu. Pani Uruszula ustrzeliła bilety pisząc do nas na luz@radiomyślnikplus.pl. Wybierze się do Zatorlandu i zobaczy ponad 100 ruchomych dinozaurów, a wśród nich największego argentynozaura, który jest uznawany za największego ruchomego dinozaura na świecie. Eksponat mierzy aż 35 metrów długości, wznosi się na wysokość 9 metrów. Ten model rusza się, wydaje naprawdę realistyczne odgłosy ryczenia, zatem te mniejsze dzieci mogą się nawet przestraszyć. No i w rzeczywistości ten ogromny roślinożerny dinozaur żył w okresie kredy i mógł ważyć nawet od 65 do 100 ton. Więcej ciekawostek na temat dinozaurów w Zatorlandzie, no i oczywiście wszystkie można je zobaczyć, a państwo mogą wygrać kolejne bilety już jutro, zatem polecam się do słuchania. A niebawem na naszej antenie ABBA i Shorts.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz

0: Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
1: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.
2: Uwaga! Tylko teraz wielka wyprzedaż. Altany, meble ogrodowe, fotele wiszące i wiele więcej z rabatami do 46%. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedź Chomik Centrum Dom i Ogród, ulica Cegielniana 114 w Gdowie już dziś. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 18 oraz w sobotę od 8 do 14. www.chomik.pl.
3: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
4: Reklama.

0: I Will Survive, Gloria Gaynor w Radio Plus.
1: Plus?
0: Oj, będzie gorąco, będzie bardzo gorąco w Krakowie. Zbliża się fala upałów. No i kiedyś od jednego z lekarzy usłyszałam takie słowa, że jak na zewnątrz lampa i ponad 30 stopni, to w dzień trzeba spać, a wieczorem spacerować. No i stosując się do tych zaleceń, polecam Państwu, abyście w sobotę wieczorem wyszli na spacer do pawilonu Czapskiego, gdzie odbywa się taki cykl bezpłatnych pokazów filmowych. Filmy o sztuce, modzie, muzyce i prawdziwe kinowe klasyki. To propozycja Muzeum Narodowego w Krakowie na wakacyjne sobotnie wieczory. A już w najbliższą sobotę, czyli 1 sierpnia o 20:45 w ogrodzie Muzeum Czapskiego będzie można zobaczyć film McQueen. Film dokumentalny poświęcony legendarnemu projektantowi mody Aleksandrowi McQueenowi. Start seansu o 20:45. Oczywiście organizatorzy zachęcają, aby przyjść wcześniej, żeby pokorzystać z uroków ogrodu. Oczywiście czekać będą leżaczki, ale warto na przykład zabrać sobie jakiś kocyk piknikowy, bo frekwencja na tych pokazach zawsze jest, ale przypominam, że oczywiście wstęp jest wolny.

0: I'm falling in love with you before it w Radiu Plus.
1: Plus.
0: No to pozostajemy w temacie miłosnych uniesień, bijących mocniej serc, bo i o tym pisze Edyta Świętek w serii W cieniu niewoli. Ja trzymam teraz drugi tom z tej serii, Panny z dobrego domu, a jest to niezwykła saga o sercach, które nie uznają żadnych granic i o zgubnych wyborach zmieniających życie i nadziei, która rozjaśnia najciemniejsze chwile. Edyta Świętek zabiera Państwa do XIX-wiecznej Galicji, a na ziemię dobczyckie, a jeśli chcą Państwo poznać historię bohaterów, na przykład Armando, który przybywa do Polski ze słonecznej Hiszpanii, no to już piszcie do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Panny z dobrego domu polecają się do czytania na wakacje i mogą polecieć do Państwa, w Wasze ręce. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Jaki tytuł nosi pierwszy tom z tej serii, W cieniu niewoli? luz@radiomyślnikplus.pl.
2: Reklama.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Krakowie. Zapraszamy 29 lipca od godziny 9 do Centrum Siewna przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Centrum Siewna przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
5: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Stars i Simply Red w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Przed nami weekend pełen muzyki, rodzinnej atmosfery i wyjątkowych emocji. Chcę Państwa bowiem zaprosić na Święto Ziemi Gdowskiej, które już 1 i 2 sierpnia na Zarabiu w Gdowie. Będzie gorąco, jeśli chodzi o temperaturę, i będzie gorąco, jeśli chodzi o to, co będzie się działo na scenie, bo tam same gwiazdy, ale. Cały program też został zaprojektowany tak, żeby wszyscy znaleźli coś dla siebie. Na przykład niedziela upłynie pod znakiem rodzin, bo o godzinie 16:00 wyjątkowe widowisko koncertowe dla najmłodszych. Lady Fama zaprosi dzieci do kolorowej krainy kwiatów. To będzie taki spektakl pełen muzyki, tańca i wspólnej zabawy. Oczywiście na scenie również konkursy z nagrodami. Będzie też część oficjalna, koncertowa, a gwiazdą niedzielnego koncertu będzie Dawid Kwiatkowski, który pojawi się na scenie o godzinie 21:00. Jest to jeden z najpopularniejszych artystów polskiej sceny muzycznej, który przyjedzie do Gdowa, aby zaprezentować publiczności swoje największe przeboje. Będzie również dyskoteka pod gwiazdami, a przez cały weekend wesołe miasteczko i mnóstwo atrakcji dla wszystkich, zwłaszcza dla rodzin. Zatem wszyscy są zaproszeni do Gdowa na Zarabie. A teraz polecam, aby zrobić głośniej, bo powoli rozkręca się Maryla, królowa polskiej piosenki. Rozmowa przez ocean. Tym numerem żegnam się z Państwem, mówiąc pięknego wieczoru. Do usłyszenia, papa, Agata Petela, do jutra.
2: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od Ciebie list, miłe słowo.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie i wakacyjnie. Na początek tego miksu Madonna i piosenka z albumu True Blue, La Isla Bonita. Potem przeniesiemy się do Brazylii, zespół Carapicho i Tic Tic Tac. Będzie też niemiecka formacja Mr. President i Coco Jumbo. La

Mr. President, a od tej piosenki zaczęła się jego światowa kariera. To Ricky Martin i utwór zatytułowany Maria z roku 1997. Potem Jennifer Lopez, Ain't It Funny, a także Szwajcar René Baumann.

0: wakacyjnym nastroju DJ Bobo utworem There is a Party zakończył pierwszy dzisiejszy mix.
1: Reklama. Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Parku Handlowym Zakopianka przy ulicy Zakopiańskiej 62.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
1: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
1: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
0: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Trwają nasze wakacyjne spotkania z przebojami z nutą nostalgii zmiksowanymi non-stop. Na początek tego miksu duet Modern Talking i Just We Two Mona Lisa. Potem przeniesiemy się do Włoch, Umberto Tabi i jego słynne Ciao Siciliano. Będzie też Cissy Cash w utworze Soul Survivor. Good God.

Za nami Sissy Catch, a przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss You All Over Baby, potem Hiszpan Ivan i jego fotonowela, a także włoska formacja Ricky Epover i Sara Perchettiamo.

Za nami grupa Ricky e Poveri, a przed nami kolejny wykonawca z Włoch, ale śpiewający po angielsku. To Ryan Paris i jego Dolce Vita, potem Gazebo i Masterpiece, będzie też Rick Fellini, Welcome to Rimini, a także włoski duet Rigueira, śpiewający swoje hity po hiszpańsku w utworze Vamos a la Playa.

0: To był duet Rigueira i Vamos a la Playa. Tak zakończył się ten mix.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego pomysłu na weekend pełen emocji? Ruszaj na zarabie w Gdowie. Już 1 i 2 sierpnia widzimy się na święcie ziemi gdowskiej. Czeka na Ciebie potężna dawka rodzinnych atrakcji i wspaniałej zabawy. Kultowe wesołe miasteczko oraz pyszne smaki Małopolski. A na scenie eksplozja muzycznych hitów. W sobotę zagra zespół MIG, a w niedzielny wieczór koncert Dawida Kwiatkowskiego. Spotkajmy się w Gdowie. 1 i 2 sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na ck.gdów.pl.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższy miks to utwory wykonawców z Wielkiej Brytanii. To piosenki, które w latach 80. królowały na brytyjskiej liście przebojów. Na początek OMD, czyli Orchestra Manovers in the Dark i Souvenir. Potem Eight Wonder, a w jej składzie wokalistka Patsy Kensit i I'm Not Scared. To utwór wyprodukowany przez duet Pet Shop Boys. Wreszcie duet Pet Shop Boys i Love Comes Quickly.

0: To był jeden z największych brytyjskich hitów końca lat 80. Piosenka Love Changes Everything i duet Climb and Fisher.
1: Reklama.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
1: Reklama.

0: Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks będzie bardzo wakacyjny. Na początek holenderski duet Fantastic i Costa Blanca. Potem Fancy, Flames of Love, będzie też Effer David i jego słynny hit Words. Come.

Effort Daily, a przed nami szwajcarska formacja Joy w utworze Touch by Touch. Potem Silent Circle, Touch in the Night, a także Sabrina w piosence All of Me.

To była Sabrina i All of Me, a przed nami Patty Ryan, You're My Love, You're My Life, potem Jason Donovan, When You Come Back to Me. Będzie też trio Bananarama i Love in the First Degree, a także trio Big Fun i wersja przeboju grupy Jackson 5, Blame It on the Boogie.

0: zespół Big Fun utworem Blame It on the Boogie zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, czekam na Państwa o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Reklama. Już w najbliższą środę przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Krakowie. Zapraszamy 29 lipca od godziny 9 do Centrum Siewna przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Centrum Siewna przy ulicy Siewnej 46 w Krakowie. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Reklama.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.